0: Dzień dobry, nazywam się Juliusz Machulski i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

Brzegir wie, płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany,

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Ta-da-da.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć.

0: Ta-da-da.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
2: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

mnie. Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Tango iść.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Rożniatowska.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie, słuchacie Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wam...

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
4: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
5: Reklama. Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
6: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie Wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Warszawiak. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie Państwo warszawiaków z pierwszej pomocy, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest Pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u Pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
7: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie, właśnie po kursie Bezpieczne Warszawianka. To jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą. Jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział: słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię: no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie. Dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio i stwierdziłam, może ta straż. Szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci. I to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to jest zajęcie dla mnie.
6: Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak. Od tego się u Pani zaczęło. To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak Pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
7: Tak, i ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo, bardzo bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie. Czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji, musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać.

0: więcej chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
1: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
0: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki. Przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu, jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
1: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
0: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy i bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
1: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
0: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy. No bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takiej też świadomości miejsca, w którym się znajdujemy. Ja po tym kursie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam taką świadomość, idąc gdzieś, nawet do galerii handlowej, wiem, gdzie są najbliższe wyjścia, gdzie są najbliższe schody. Taki kurs zmienia po prostu taką świadomość, uczula też na wiele takich sytuacji niebezpiecznych. Częściej się rozglądam, czy to w metrze, jeżeli na przykład podróżuję, wybieram zawsze pierwszy wagon, jakieś miejsca wieczorem, jeżeli wracam, wybieram gdzieś za kierowcą, za motorniczym. Jeżeli wieczorem wracam metrem, to wybieram te wagony, w których są, zawsze znajdują się jakieś osoby, nigdy takiego wagonu, który jest pusty.
1: Tak sobie myślę, że osoby, które niestety mają złe intencje, one chyba doskonale zdają sobie też sprawę z tego, gdzie atakować.
0: Tak, ale po tym kursie zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewniej i żeby, jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
1: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
0: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej, poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz, torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
1: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
0: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze

0: to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, jak, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
1: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
0: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rokrocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
1: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
0: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły posiniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała po prostu przed czymś uciec życiowo i czuję się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
1: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
0: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim. Natomiast zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
1: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej i na stronie internetowej.
0: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
1: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę. Na przykład na to, żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko Wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze ukaz zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej, demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
3: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest, wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś ta trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim, piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi, spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub i to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, znaczy właśnie, że to nie jest tak, bo
1: Polonia, Legia Warszawa,
3: tak. Są tam jakby, jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była tak, starano się wprowadzić, czy oni, część grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła i to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach i się trochę poczuli, czy tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni, ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
1: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
3: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociaż bym nie chciał, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no taka, to takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim kochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Bo jak to pytanie, kto to był? No to były zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
1: A jakieś konkretne nazwiska?
3: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę do tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
1: Właśnie, bo jesteście demokratycznym tak. klubem, ale to zaraz o tym, tak jak
3: powiedziałeś, powiemy. Dobrze, wrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Wrzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, bo potem jak zacznę wymieniać jednej, zapomnę, to będzie
1: to
3: najgorzej.
1: Będzie wstyd, no.
3: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część tych osób ciągle jest bardzo aktywna.
1: Mhm. A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść, nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
3: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, można powiedzieć, jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
1: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
3: Znaczy nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją, myśmy żeśmy ją tłumaczyli dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi, czy są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu.
1: Dokładnie, tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
3: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może wziąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No, podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja. Raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia, znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam te, jako prezes to prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
1: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
3: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły. I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie główne nawiązania w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, taka postać, która walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też. Tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu, trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć, chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w rozgrywkach ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także Zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
1: No dobrze, kojarzona raczej nie jest.
3: No właśnie, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi. Naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą. Ale jest też, taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że, no, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
1: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
3: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak, i też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
1: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
3: Da się, to różnie, znaczy, różnie to bywa. Znaczy, nie, bywa dobrze, znaczy, generalnie jest dobrze, dobrze. I może się powiedzieć, że różnie bywa. Da się, znaczy, bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie i czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie, tak? Znaczy w sensie, że są inni, że są, czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie, koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny, także mimo, że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała. I też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie. To też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
1: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli demokratycznego, alternatywnego klubu piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plac Wilsona, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
1: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka jest dzisiaj gościem w studiu radiowym ponownie, bo i ponownie będziemy rozmawiać o jabłkowym szlaku turystycznym, a właściwie o jabłkowym szlaku rowerowym, o którym mówiliśmy już na antenie radia, a dzisiaj do tematu powracamy. Powstało 10 takich tras o różnym stopniu trudności, którym towarzyszą audiobooki. Te audiobooki opowiadają historie, opowiadają legendy z południa Mazowsza, które dotyczą przede wszystkim jabłek, ale nie tylko, bo również różnych pomników, albo na przykład takiego wiatraka koźlaka, który został rozebrany, który stał na Woli w Warszawie, został rozebrany i przewieziony właśnie na południe Mazowsza. O tym również w tych audiobookach usłyszycie, ale dowiecie się również o wielu ciekawych legendach, które opowiadają sami mieszkańcy, a których na pewno nie wyczytacie w internecie. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że macie okazję, niepowtarzalną okazję wziąć udział w specjalnej grze. To szczególnie przy trasach skierowanych do rodzin z dziećmi. To jest taka specjalna gra, za którą otrzymuje się punkty, a za te punkty nagrody. I o tym za moment mój gość w studiu radiowym, Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka, sam opowie. A przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
5: Każda z tych tras, w zasadzie wszystkie, ale te tak zwana przygoda rodzinna, gdzie rodzice mogą z dziećmi się udać, stworzyliśmy taką grę terenową dla dzieciaków, tak? No bo chcieliśmy czymś przyciągnąć też tych ludzi, żeby mieli gotowy pomysł na spędzenie weekendu z rodziną, z dzieciakami. W związku z tym dzieci mogą odpalić sobie tak zwany paszport szlaku jabłkowego, paszport zdobywcy szlaku jabłkowego w formie cyfrowej i przejeżdżając przed kolejne punkty, gdzie są, odsłuchujemy sobie audiohistorię, są też kody QR-u, które po zeskanowaniu zbierają punkty i tych punktów mogą zebrać sobie tam na przykład 100 i po zakończeniu takiej trasy mogą przyjść do Stowarzyszenia Warka albo Stowarzyszenie wyśle pamiątkowe takie medale jabłkowe do każdej trasy, mamy przygotowane i dzieciaki mogą sobie taką kolekcję robić. To jest też pomysł na spędzenie czasu na południowym Mazowszu, to jest pomysł na wyjazdy weekendowe od wczesnej wiosny do praktycznie późnej jesieni.
1: No właśnie, a liczycie Państwo na to, że turyści, że to nie będą tylko wyjazdy weekendowe, że turyści będą zatrzymywać się tam na dłużej? Wiemy też, że za tego typu turystyką idą pieniądze.
5: Wie pani co, tam są miejsca, w którym przyjeżdżają turyści, to jest Pałac Mała Wieś, tam jest hotel w Hynowie, tam są takie miejsca, gdzie turyści mogą się zatrzymać i spędzić czas. Mało tego, tam przyjeżdżają też ludzie, czy tam wynajmują miejsca firmy na integrację, bo to są niektóre bardzo duże obiekty. Wiem, że te obiekty mają swoje wypożyczalnie rowerów i my już prowadzimy rozmowy, żeby tam też znalazły się trasy i mapy naszego szlaku jabłkowego. I w samej Warce nad Pilicą jest potężne jest pole namiotowe, tak, także, że wiemy, że przyjeżdżają tam ludzie i to jest też dla tych, którzy gdyby się chcieli zatrzymać na 2-3 dni i chcieliby wypożyczyć rowery, mogą to zrobić na miejscu, jeżeli mają własne, nie ma problemu, żeby mogli zwiedzić sobie 2-3 trasy akurat przy takim pobycie.
1: A jest w ogóle szansa, żeby na przykład zwiedzić jakieś gospodarstwa sadownicze?
5: Tak, powiem tak. Gospodarstwa sadownicze jest szansa, żeby zwiedzić i na naszej trasie nawet partnerzy szlaku jabłkowego to są właśnie sadownicy i którzy robią poza sezonem letnim też, ale warsztaty na przykład dla szkół i dla dzieciaków, tak, z okolicznych szkół, ale też dla przyjezdnych, więc można coś takiego zrobić, ale na przykład są też, jest takie miejsce, które nazywa się Nasza Tłocznia. Nasza Tłocznia to już jest taki zakład, który przerabia jabłka na soki i można zobaczyć, jak ten owoc prosto z sadu trafia do naszej tłoczni i w naszej tłoczni jest pakowany do specjalnych kartonów, butelek i tak dalej. Można tam zakupić, poczęstować się. Można uczestniczyć też w warsztatach, czyli przejść cały ten proces produkcyjny. Oni organizują właśnie takie warsztaty dla szkół, ale też dla ludzi, którzy zbiorą się w jakieś grupy, będą chciały do nich przyjechać i nie ma problemu, żeby tak było. Przepiękne miejsce, przepyszne soki i bardzo otwarci ludzie.
1: I niesamowite historie, tak jak pan wspominał. Co dla mnie też ciekawe jest kulinarnie, skoro rozmawiamy już o sokach, gdzie można tam zjeść dobrą szarlotkę?
5: Powiem tak, na trasie rowerem na szlaku jabłkowym jest sporo miejsc. W ogóle szlak jabłkowy, oddzielając już od rowerowego szlaku jabłkowego, mógł poszczycić się tym, że stworzył tak zwany, można powiedzieć, laur, czyli taką nagrodę dla właśnie organizacji czy partnerów, którzy na szlaku jabłkowym stworzą jakieś niepowtarzalne dania właśnie kojarzące się z jabłkami albo no kojarzące się z jabłkami. I to się nazywa jabłko na widelcu. I są takie miejsca, które mogą się poszczycić takim właśnie znakiem jabłko na widelcu. I na przykład w hotelu w Hynowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Hynów i Warka to są dwa miejsca, do których tak naprawdę można dojechać pociągiem. Tam przyjeżdża kolej, 45 minut, 60 minut można założyć rowery, nie potrzeba używać samochodu, można przyjechać, wysiąść i tam zacząć i przynajmniej kilka tras się stamtąd zaczyna, a na pewno kilka i kolejne kilka się krzyżuje, tak, i z Warki, i z Hynowa. I właśnie tam jest takie miejsce, w którym można zjeść wątróbkę z karmelizowanymi jabłkami, jeżeli ktoś lubi wątróbkę, można zjeść pyszną kaczkę w jabłkach, można zjeść żurek królowej Bony, to już w restauracji w Warce. Tak, bo to jest żurek na pieczonych jabłkach, na piwie, kolejnym jak gdyby dobru tego regionu piwowarskiego, na suszonych grzybach. Można zjeść barszcz jabłkowy w małej wsi, w pałacu Mała Wieść, właśnie napieczonych na jabłkach. Pyszne szarlotki, jest taka knajpa kultowa 45 kilometr, to jest takie miejsce, w którym zatrzymują się rowerzyści w Koniewie. I tam właścicielka piecze przepyszną szarlotkę, naprawdę wyjątkową. Jest sporo takich miejsc.
1: Tak sobie teraz myślę, że warto chyba się przemęczyć i przecierpieć na rowerze, żeby właśnie spróbować tego wszystkiego, o czym pan mówi.
5: Wie pani co, można pojechać i powiem tak, jeżeli ktoś chce przejechać trasę na batonach energetycznych, może, ale jeżeli ktoś niekoniecznie na batonach energetycznych chce przejechać na rowerze, no to na pewno znajdzie kilka fajnych miejsc, bardzo ciekawych i bardzo przyjaznych, gdzie naprawdę zje pyszne jedzenie i też się posili, nie ma problemu.
1: Ma pan takie poczucie, że to południe ma zawsze, one do tej pory było nie do końca odkryte przez turystów?
5: Myślę, że dla warszawiaków nie był to teren odkryty. Myślę, że nie był odkrytym terenem, tak?
1: Czyli tak naprawdę mało wiemy o południu
5: Mazowsza. Myślę, że mało wiemy o południu Mazowsza. My coś wiemy, wie pan, jedziemy sobie tam od Piaseczna, widzimy zamek na Skarpie, tak? Znaczy my wiedziemy, że to jest zamek w Czersku, z czym ten zamek się wiąże, czy tam była Królowa Bona. Ja się dowiedziałem dopiero, że tam była Królowa Bona. Tak. A potem już po nicę do Kłębka zacząłem dociekać, odsłuchiwać historię audio. Dla mnie to była wielka, wielka gdyby przygoda, tak, żeby to zobaczyć. I myślę, że dokładnie jedziemy, widzimy sanktuarię, jakiś kościółek, jakiś wiatrak gdzieś stoi w polu między jabłoniami, tak? I kompletnie nie mamy żadnego pojęcia, skąd on się tam wziął. A to jest naprawdę ciekawe. No, wiatrak z Warszawy mielił pod Warszawą, tak? Ktoś go tam zakupił, przewiózł, przetransportował, rozebrał, złożył i jeszcze mu funkcjonował długie lata. Mało tego, przetrwał wojnę.
1: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wielokrotnie powtarza, że wcale nie trzeba wyruszać daleko, w Polskę, a nawet poza Polskę, bo tak naprawdę świetnie możemy spędzić czas na Mazowszu i to z niewielkim chyba budżetem.
5: Absolutnie się z tym zgadzam. Oczywiście się zgodzę. Nie musisz mieć samochodu, żeby przyjechać na południowe Mazowsze. Nie musisz mieć roweru, żeby tam go wypożyczyć. Możesz wziąć swój, bo lubisz jeździć na rowerze, więc jeździsz. Otworzyliśmy rowerem na szlaku jabłkowym, no i chcieliśmy przetestować te trasy, czyli po prostu zebrać troszkę opinii, wyłapać pewne błędy. No wiadomo, przy takim przedsięwzięciu, takim cyfrowo trochę turystycznym, gdzie wychodzimy w region, ale tak naprawdę też to wszystko się mieści gdzieś w jakiejś aplikacji. Musieliśmy dopasować to wszystko, czy te kody działają, czy te miejsca są, czy tych tabliczek nikt nam nie pościągał, czy te trasy są przejezdne, czy nikt nie rozkopał tego, tak? Czy to, jak to wygląda z punktu widzenia takiego przeciętnego rowerzysta, albo nieprzeciętnego, takiego, który lubi jeździć na rowerze i widział mnóstwo różnych tras, tak? Czy te mapy, GPX-y się ściągają, tak? Czy to Traseo działa i tak dalej. I mamy bardzo fajne informacje zwrotne. Tak.
1: No właśnie miałam o to pytać. Jakie są informacje zwrotne?
5: Wszyscy gratulują pomysłu. To jest pierwsza informacja zwrotna, tak? Bo pomysł naprawdę jest przedni i fajnie się sprzedaje, fajnie się go pokazuje, fajnie się o nim rozmawia. Druga sprawa, że te trasy są zrobione w pętlach, w związku z tym gdziekolwiek byś nie zaczął, wrócić w to samo miejsce. Przyjedziesz samochodem, zostaw ten samochód, nie bój się o niego, po prostu wrócisz za 3 godziny czy za 4 i znajdziesz go w tym samym miejscu. Możesz dojechać, tak jak powiedziałem, pociągiem, więc nie musi to być samochód. I ciekawostki na miejscu, tak? Że ci ludzie po prostu przejeżdżają, zatrzymują się, odczytują sobie kody QR i słuchają historii. Historie ich zafascynowały. Ja ostatnio właśnie też czytałem na naszym rozmawiałem z dziewczyną, która właśnie testowała nasze trasy i powiedziała, że fantastycznie, porobiła mnóstwo zdjęć. Ja nawet nie widziałem tylu miejsc, tyle ona widziała z punktu z siodełka rowerowego. A ona ją przejechała po prostu rowerem, w związku z tym mogła zobaczyć więcej niż ja, jeżdżąc po punktach i wieszając QR-kody i rozmawiając z właścicielami tych miejsc, i występując o zgody i tak dalej, i tak dalej. Rezerwat Modrzewina. 200-letnie Modrzewie. 200-letnie Modrzewie. Przepiękna trasa rowerowa. No przepiękna po prostu. Jedzie się wśród takich wielkich, potężnych Modrzewi trasą rowerową, więc ludzie są zauroczeni. Tak? Więc jeżeli chodzi o takie opinie, które zebraliśmy, bardzo fajnie.
1: Ja dopytam jeszcze o ten największy sad Europy. Naprawdę tak jest? To jest udokumentowane, że to jest największy sad w Europie?
5: Każdy z południowego Mazowsza powie pani tak.
1: A spoza Mazowsza?
5: Spoza Mazowsza też pani powie tak, dlatego że po prostu kieruje się tym, co usłyszał od ludzi, którzy tam mieszkają, tak? Tak, to jest największy sad Europy. Rzeczywiście, to jest zagłębie jabłkowe, nie tylko jabłkowe, tak, ale głównie jabłkiem stoi. Jabłko grójeckie. Tak naprawdę mamy historię trzech muszkieterów. To są trzej ludzie, którzy jakiś czas temu, trzej sadownicy, którzy wystąpili z pomysłem, żeby to jabłko grójeckie wynieść, że to nie jest tylko jakieś tam jabłko, a to jest jabłko grójeckie, to jest ta marka. I dzisiaj tą markę mamy. I jak pani będzie wiedziała, to jest jabłko, które ma odpowiednią wielkość, musi mieć ogonek, to jest ten smak tego jabłka, taki lekko winny, tak? No i na każdym jabłku oczywiście jest Królowa Bona. taka jest nalepka królowa Bona. Pani wejdzie jabłka grójeckie, to zobaczy pani ten emblemacik, to jest właśnie glog.
1: Tutaj postawimy kropkę i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić państwa do tego, żebyście wybrali się w któryś z 10 szlaków. No właśnie, będzie więcej tych szlaków?
5: My już dzisiaj mamy chętnych i osoby, które na otwarciu naszych szlaków rowerowych podchodziły do nas. To są na przykład ludzie z sołectw, tak, sołtysi, którzy chcą, żeby przez ich sołectwo, tak, miejscowość, wieś przelatywał szlak jabłkowy, żeby tam było takie miejsce, bo oni przygotowali, mają naturalny staw, mają przygotowany fantastyczny pomost, mają przygotowane miejsce do odpoczynku, do pogrillowania. Tam działa koło gospodyń wiejskich, które w weekendy może świadczyć usługi, właśnie pyszna szarlotka, czy jakieś inne rzeczy. I chcieliby, żeby taki przystanek właśnie tam gdzieś przebiegał przez nich. Tak? To są różnego rodzaju punkty ludzi, którzy otworzyli właśnie działalność gospodarczą i którzy też ściągają ludzi, chcieliby ściągnąć ludzi, więc zainteresowanie jest. To jest ta kwestia tego skalowania tego szlaku. Myślę, że tam jest miejsce na bardzo, bardzo wiele jeszcze takich smaczków i wytaczenia takich właśnie ścieżek.
1: A gdzie szukać informacji na temat szlaków?
5: www.szlakjabkowy.eu. Tam po otwarciu od razu dowiecie się państwo o szlaku jabłkowym, czyli o tym wielkim projekcie objawiającym właśnie na całym powiecie grójeckim, ale tam też jest przejście do rowerem na szlaku jabłkowym i te wszystkie trasy są tam opisane, są podane i z charakterystyką, która jest trasą rodzinną, która jest trasą dla bardziej wymagających, którą dla takich tras osób, które chcą tylko przejechać rekreacyjnie.
1: I po raz kolejny zachęcamy państwa do tego, żeby skorzystać z któregoś z 10 szlaków i poznawać południe Mazowsza. A ja dziękuję serdecznie. Moim i waszym gościem był Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
5: Dziękuję bardzo.
1: I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłam się głodna, nie tylko głodna historii i tego, co może nam zaoferować południe Mazowsza, ale również głodna w taki ludzki sposób, bo burczy mi w brzuchu na myśl o tych wszystkich wątróbkach i przede wszystkim szarlotkach, słodkościach, które możemy tam znaleźć. I tak od razu pomyślałam, że z tym przemęczeniem się na rowerze jest trochę jak z górskimi wędrówkami, bo z jednej strony chodzimy po górach z różnych powodów, żeby się zmęczyć, żeby zobaczyć przepiękne widoki, żeby zobaczyć na przykład wschód słońca na górskim szczycie, ale niektórzy z nas chodzą również po to, żeby zjeść szarlotkę w schronisku. To jest bardzo często taka wisienka na torcie i od razu skojarzyłam to z tymi rowerowymi wycieczkami po południu Mazowsza. Taka 75-kilometrowa trasa zwieńczona właśnie szarlotką z grójeckich jabłek. Czy nie brzmi smakowicie? Myślę, że tak. No ale więcej szczegółów, tak jak słyszeliście, na temat trasy, na temat tego, co możemy znaleźć po drodze i co, która trasa nam oferuje, znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Warka. Tam więcej nie tylko o tych jabłkowych szlakach turystycznych, jabłkowych szlakach rowerowych, ale również te ciekawostki związane z kulinariami na południu Mazowsza i na temat tego, gdzie możemy do jakiego gospodarstwa jabłkowego, sadowniczego zajrzeć, żeby na przykład z bliska przyjrzeć się produkcji soku jabłkowego. Tymczasem, wychodząc już z południa Mazowsza i z jabłkowego szlaku turystycznego, o którym moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać bez końca, warto również wspomnieć o innych szlakach, o których mówi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a są to na przykład szlaki muzyczne, śladami Fryderyka Chopina, są to szlaki filmowe. Na przykład taki szlak zawiedzie was do Wilkowyi, chyba wiecie, o jakim serialu mówię. Ale są to również szlaki industrialne i wiele, wiele, wiele innych, ale mam nadzieję, że i o tym na antenie radia będziemy mogli nieco więcej na ten temat powiedzieć.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I tym wierszem Jana Brzechwy witam się z wami w tej części programu i porozmawiamy o dzikach, bo również o innych dzikich zwierzętach, które coraz chętniej i coraz śmielej wchodzą na teren Warszawy. Co ciekawe, dziki zyskały niedawno nawet taką swoją etykietę. Nie są już nazywane leśnymi zwierzętami, ale zwierzętami miejskimi. O tym pisali mieszkańcy, którzy alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich i w tym apelu, w tym piśmie czytamy, że tych zwierząt na terenie miasta i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Białołęce, ale również na przykład o Śródmieściu jest coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w rozmowie z przyrodniczką Angeliką Gaskowską. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
6: W zasadzie zwierzęta w tym momencie już żyją w mieście. Ja bym obserwując faunę Warszawy od 100 lat, bo tyle mniej więcej od 2008 roku datuje się moja obecność w Warszawie. Obserwując te zwierzęta od tak długiego czasu, widzę, że one po prostu weszły do miasta i zostały. Miasto jest świetnym miejscem do życia, a dziki są super inteligentnymi zwierzętami. One doskonale adaptują się do takich warunków, które my im stwarzamy. Są to też zwierzęta, które nie są bardzo wysoko wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o pokarm. Są oportunistami pokarmowymi, są w stanie odżywiać się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnym pokarmem i to im pozwala po prostu korzystać z tego, co my zostawiamy, czy może nie tyle dla nich specjalnie, bo tak my nie dokarmiamy specjalnie dzików w mieście, ale korzystają z tego, w jaki sposób my zagospodarowujemy miasto. Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ponad 44% terenu miasta to są tereny zieleni, obszary leśne, obszary parkowe, Wisła wraz z dzikimi brzegami, różnego rodzaju skwery, bulwary. Świetne miejsce do tego, żeby po prostu tam bytować, zapewniające miejsca dziennego ukrycia, nocnego buktowania. Mieszkańcy Warszawy również mają ogólnie dosyć dobry stosunek do dzików. W związku z tym po prostu te zwierzęta tutaj czują się jak u siebie w domu. I w tej chwili po prostu obserwujemy taką stabilną miejską populację, która jest osiadła i dosyć sprawnie rozmnaża się na terenie miasta. No i właśnie to jest przyczyną, czyli to intensywne rozmnażanie się dzików, które nie mają żadnych wrogów naturalnych, bo nie grożą im tu wilki, nie grożą jakieś drapieżniki, nie grożą czynniki chorobowe, bo afrykański pomór świni nie występuje od jakiegoś czasu już na terenie Warszawy. Jest dostępność pokarmu wystarczająca do wychowania młodych. Są miejsca ukrycia i dziki oczywiście świetnie adaptują się do warunków miejskich i uczą się, że my im również nie zagrażamy. No i nie mają powodu, żeby się z tego miasta wyprowadzać, bo na zewnątrz może się okazać, że zdobycie pokarmu i życie bywa trudniejsze niż w mieście. W związku z tym po prostu są tutaj jak u siebie.
1: No właśnie, ale tutaj mowa nie tylko o dzikach, ale również między innymi o łosiach, które coraz częściej pojawiają się w Warszawie. Dlaczego tak jest, że te zwierzęta mimo wszystko, no bo słuchamy, nie dziwi mnie akurat dzik na przykład na Białołęce, ale już kiedy pojawia się w Śródmieściu, to już troszkę dziwi, prawda?
6: Tak, ale dziki są w stanie przechodzić w ciągu nocy czy w ciągu doby wiele kilometrów i są w stanie migrować i często tak robią, że migrują między tymi miejscami, gdzie zdobywają pokarm, a z tymi, w których odpoczywają albo na przykład się rozmnażają, więc możemy je spotykać tak incydentalnie w bardzo nietypowych miejscach, ale jeżeli jakieś miejsce je przyciąga, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tam gdzieś w okolicy pokarm i oceniając tą obecność dzików w centralnych dzielnicach Warszawy, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, co te dziki tutaj przyciąga, czyli bezpieczeństwo i zdobywanie pokarmu najprawdopodobniej. Ale odnosząc się też do pani, powiedzmy, pierwszej części pytania i do tych populacji zwierząt, które są coraz bardziej liczne, musimy troszeczkę popatrzeć szerzej i na zmiany w rolnictwie, które już nie jest rolnictwem rozproszonym z bardzo różnymi uprawami, z uprawami, których na przykład dzięki którym zimą nie ma żadnego pokarmu dla zwierząt, bo na przykład wszystko zostało sprzątnięte z pól. W tej chwili mamy taką intensywną produkcję rolną, często wysokoenergetycznej karmy dla zwierząt, jaką jest kukurydza. I kukurydza bywa źródłem pokarmu bardzo długo jesienią, a czasami również zimą, bo jednak nawet zbiór tych kukurydzy z pól przez kombajny powoduje, że jednak część tych połamanych kolb zalega na polach. I te zwierzęta są w stanie żerować i w sezonie letnim, i w sezonie zimowym na tej kukurydzy. Jest to taki rodzaj fast foodu dla dzików, który powoduje jeszcze przyspieszone rozmnażanie się tych zwierząt. Łosie zostały objęte moratorium. Są gatunkiem łownym, ale od 2000 roku nie poluje się na te zwierzęta, w związku z tym ich liczebność również wzrasta. Musimy do tego dołożyć też zmiany klimatyczne, które sprzyjają części zwierząt, jeżeli chodzi o zdobywanie przez nich pokarmu i poprawę warunków życia dla nich. Oczywiście zmiany klimatyczne nie są pozytywne dla wszystkich gatunków zwierząt, dlatego obserwujemy, że niektóre z nich się rozmnażają, ale takie gatunki jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy wilki zdecydowanie korzystają na tych zmianach. Jest ich po prostu coraz więcej. Żubry również są coraz bardziej liczne w naszych lasach, bo program ochrony tego gatunku jest bardzo sprawny i powoduje, że faktycznie coraz nowe siedliska są zasiedlane żubrami z hodowli w taki sposób kontrolowany, ale oczywiście te zwierzęta również gdzieś się rozmnażają później, więc możemy też się coraz częściej spotykać z żubrami. Ja widziałam zdjęcie żubra na ulicy Puchocińskiej i nie wydawało się to fotomontażem, więc bardzo możliwe, że jakiś osobnik również w trakcie migracji i poszukiwania swojego miejsca gdzieś tutaj zawędrował. Więc jeżeli decydujemy się żyć w zielonym mieście, w takim mieście, w którym będzie dużo takich terenów, na których nam się również dobrze żyje i dobrze odpoczywa i które poprawiają komfort życia w mieście i też zabezpieczają miasto przed skutkami zmian klimatycznych, to niestety musimy się liczyć z tym, że te tereny będą również zasiedlane przez zwierzęta. I dziki są tego przykładem.
1: Bardzo często słyszymy ostatnio o tych bliskich spotkaniach, no czasami trzeciego stopnia, ludzi z dzikami, ludzi z łusiami, albo z innymi gatunkami zwierząt, ale bardzo często też właśnie spotykam się z taką argumentacją, że no, nie ma się czemu dziwić, skoro to my chodzimy na teren leśny, tak naprawdę na teren tych zwierząt, więc nie ma się czemu dziwić, no, że z nimi mimo wszystko obcujemy, prawda?
6: To prawda. Do mnie docierało sporo takich skarg od ludzi, którzy się wybudowali w pobliżu lasu, miało być pięknie, ładnie i ten las miałby być widoczny przez te duże okna w tych nowoczesnych domach. Tu się okazało, że na podwórku są dziki, lisy, kuny pod na przykład elewacją, a dzięcioły wykuwają w sobie dziury w ociepleniu budynku, tak? Więc tak, przyroda sobie potrafi radzić. Jeżeli my wchodzimy na teren, który do tej pory był aktywny przyrodniczo, to zdecydowanie te zwierzęta nie znikają w momencie naszego wejścia w to miejsce, tylko raczej będą próbowały zaadaptować się do tych nowych warunków i część gatunków będzie w stanie się zaadaptować i przyzwyczaić. I czasami w taki sposób, który będzie przez nas negatywnie odbierany. Oczywiście to już dotyka Pani dużo szerszego problemu, tego w jaki sposób należałoby projektować rozwój miast, bo z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyrody, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie interesem przyrody, to nasze miasto powinno być jak najmniejszą powierzchnię, gdzie my byśmy byli skupieni w totalnie betonowych budynkach o wysokości kilkudziesięciu pięter na jak najmniejszej powierzchni i bez jakiejkolwiek przyrody dzieleni, powiedzmy, pomiędzy tymi budynkami.
1: A wiemy, wtedy, że od tego odchodzimy teraz.
6: Od tego odchodzimy, bo to jest dla nas po prostu nie do zniesienia, tak? To byłoby coś strasznego mieszkać w takim getcie i w takim więzieniu. Chcemy mieć jednak za oknem drzewo, chcemy, aby ulica była ocieniona drzewem, chcemy mieć blisko do parku, tak, w taki sposób, aby móc codziennie korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Chcemy mieć jakoś też niedaleko las, chcemy mieć gdzie wychodzić z psami czy pobiegać. To jest naturalne. No i niestety wtedy musimy się liczyć z kontaktami, musimy się liczyć, że będą następowały te kontakty z mieszkańcami tych terenów zieleni. Oczywiście można miasto kształtować, czy próbować kształtować w taki sposób, aby zachowywać korytarze migracji, zachowywać kliny napowietrzające, czy na przykład kształtować to otoczenie wokół siebie w taki sposób, aby jednak nie przyciągać nadmiernie dzikich zwierząt, czyli na przykład utrudniać im po prostu zdobywanie pokarmu w naszej okolicy. W przypadku miast często niezabezpieczone śmietniki są takim punktem, który przyciąga do karmy, ale również ogrody, które nie są zabezpieczone. Czyli takie nasadzenia z atrakcyjnych roślin, na przykład z roślin cebulkowych, albo takie nasadzenia, które mają drzewa czy krzewy, które produkują liczne owoce jesienią, późnym latem czy jesienią, będą zawsze przyciągały dziki. Więc przy projektowaniu przestrzeni wokół nas, przestrzeni terenów zieleni, powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę.
1: Pani wspomniała przed wejściem na antenie o sytuacji z Wilanowa, o tym rozchodniaku, zdaje się?
6: Rozchodniku.
1: To jest chyba też taki przykład tego, że no musimy chyba szczególną uwagę zwracać na to, jak projektujemy miasto, ale też to, co pani powiedziała, że no tak naprawdę no, dziki się już chyba do nas przyzwyczaiły i ten nasz zapach, ta nasza obecność, ona w ogóle w niczym im nie przeszkadza.
6: Tak, dziki absolutnie akceptują naszą obecność i w 99,9% przypadków są, powiedzmy, te nasze interakcje kończą się neutralnie, po prostu wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, dziki się nie przejmują nami, nie przejmują się psami, które nam towarzyszą, chociaż czasem faktycznie ataki dzików na psy się zdarzają. No i niestety czasami się zdarzają takie sytuacje, które mogą być niebezpieczne albo są niebezpieczne, wtedy kiedy dziki domagają się pokarmu, bo są po prostu przyzwyczajone do tego, że ktoś je karmi, więc po prostu kojarzą napotkane osoby z możliwością zdobycia pokarmu i mogą się domagać tego pokarmu w sposób taki mniej lub bardziej natrętny. I widziałam taki film z Falenicy, w którym po prostu dziki dopadły czyjś rower, na którym były zawieszone siatki z jedzeniem, no i ten rower pociągnęły, usiłując wydobyć to jedzenie z tych siatek. Zachowały się zupełnie racjonalnie, jak na te zwierzęta, które po prostu zdobyły pokarm, no tak jak były przyzwyczajone, ktoś przychodzi z siatką i je karmi, więc no się poczęstowały, tak? Nie można tutaj mieć do nich o to pretensji, ale to niestety my je nauczyliśmy takiego zachowania. Dziki czasami atakują psy, bo raczej psy im się kojarzą z drapieżnictwem, z koniecznością zabezpieczenia siebie przed drapieżnikami, przed wilkami na przykład. I czasami takie ataki na psy bywają również interpretowane jako atak na człowieka. Dzik biegnie za psem, a pies wraca do swojego opiekuna, do swojego przewodnika stada. Czyli, krótko mówiąc, dzik biegnie w stronę człowieka i taka sytuacja może być odczytywana jako atak. tak, może się zdarzyć takim niechcącym potrąceniem człowieka w tym pędzie. Może się tak wydarzyć, albo jeżeli będziemy chcieli uratować swojego pieska, gdzieś się pochylimy, to też możemy przy okazji być zaatakowani. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę i na przykład do lasu zawsze wychodzić z psem na smyczy. W taki sposób, aby on jednak nie sprowokował, gdzieś nie biegał. Oczywiście wkraczamy teraz w taki okres, kiedy lochy mają młode i tutaj wyczulenie matek na opiekę i ochronę młodych jest dużo wyższe niż, powiedzmy, wrażliwość takiego przeciętnego dzika na obecność człowieka w swoim otoczeniu. I może się zdarzyć tak, że taka locha, która wcześniej tolerowała przechodzenie obok siebie w odległości metra, kilku metrów, tym razem zaszarżuje. I takie przypadki również w Warszawie miały miejsce, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim nie wolno tych zwierząt traktować pobłażliwie, nie wolno niedoszacowywać zagrożenia, które mogą stworzyć, ale to nie wynika z tego, że te zwierzęta są złe, agresywne, tylko po prostu one będą działały zgodnie ze swoim programem, tak? W ramach którego funkcjonują, zgodnie ze swoimi odczuciami, wrażeniami, które mają na swój temat, na nasz temat, zgodnie ze swoimi emocjami, więc po prostu my jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi i powinniśmy przewidywać takie sytuacje, umieć się zachować.
1: A to jest ważne, co pani teraz powiedziała i to miało być moje kolejne pytanie. Jak się zachować w przypadku, kiedy spotykamy na swojej drodze dzika albo łosia? Chyba absolutnie nie podchodzić, tylko w drugą stronę, wycofywać się,
6: tak,
1: prawda?
6: W żadnym wypadku nie podchodzimy, ale też nie uciekamy w panice, nie krzyczymy. Czyli staramy się, żeby, albo inaczej powiem, jeżeli chcemy upolować zwierzę, to musimy być bardzo cicho, podchodzić w taki sposób, aby to zwierzę nie było w stanie nas zlokalizować. Zwierzęta mają różne zmysły, bardzo mocno wyczulone, na przykład dziki mają słabszy wzrok, doskonały węch i słuch, więc jeżeli chcemy zrobić sytuację, znaczy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli żeby żadne zwierzę nie było zaskoczone naszą obecnością, no to powinniśmy się zachowywać troszeczkę hałaśliwie, w taki sposób, aby zwierzęta wcześniej wiedziały, gdzie można się nas spodziewać. Dobrze jest też nie schodzić z utartych ścieżek, bo zwierzęta doskonale wiedzą, którędy ludzie się najczęściej poruszają i na przykład w rezerwatach dobrze jest po prostu nie schodzić z wyznaczonych szlaków, bo zwierzęta wiedzą, że będziemy na szlaku, ale niekoniecznie mogą być zadowolone z tego, że z tego szlaku schodzimy i wchodzimy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie one się czuły bezpiecznie. Mogą też zareagować agresywnie w ten sposób, w takich sytuacjach. Więc jeżeli możemy, to powinniśmy trochę dać się tym zwierzętom usłyszeć lub zobaczyć wcześniej, a jeżeli już dojdzie do takiego spotkania oko w oko, to nie panikujemy, staramy się wycofywać, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów, nie krzycząc. Na pewno nie należy robić sobie selfie ze zwierzęciem, nie należy podchodzić do takiego zwierzęta próbować go pogłaskać, bo to może być odczytane jako atak. Zwierzęta nie rozumieją naszej chęci kontaktu w taki sposób, jak my to rozumiemy i mogą po prostu się bronić w taki sposób, jak uznają za stosowne. I zwłaszcza tutaj ostrzegałabym przed łosiami, bo łosie są dosyć spokojne, flegmatyczne, ciekawskie. Przynajmniej takie są na pierwszy rzut oka, ale to nie znaczy, że nas czujnie nie obserwują i nie oceniają tego dystansu pod kątem takim, czy nie uległ jakiemuś takiemu dramatycznemu skróceniu i czy już się nie czują zagrożone. I czasami jedynym sygnałem, że łoś od obserwacji, takiej stoickiej obserwacji, do ataku, gdzie przejdzie od tej obserwacji zaraz do ataku, jest położenie uszu po sobie i takie trochę zmiany sylwetki. I to może być przeoczone przez kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, a już później nie będzie drugiego ostrzeżenia, będzie szarża i atak. I atak łosia jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, to zwierzę może człowieka zabić. Były przypadki w Warszawie ranienia człowieka przez łosia. Te zwierzęta wyglądają na spokojne, majestatyczne, to mają też taki pierwiastek, gdzie są bardzo szybkie i śmiertelnie skuteczne.
1: No majestatyczne, ale też no, ogromne, to są chyba największe ssaki kopytne z tego,
6: tak,
1: co czytałam.
6: Tak, to są największe ssaki kopytne. Samce mogą mieć w naszych warunkach 400 kg, może już za chwilę nawet 500. Samce są trochę mniejsze, w głębi mają ponad 2,20 metra wysokości, więc to są naprawdę duże zwierzęta, większe niż konie, na przykład, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Moim gościem była przyrodniczka Angelika Gackowska, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, ale przysłuchując się temu, co powiedziała pani Angelika, przypomniał mi się taki trend z TikToka, o którym mówili również pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Swego czasu osoby, które spacerowały po parku, robiły sobie selfie z łosiami. Pamiętajcie, absolutnie tego nie powtarzajcie, bo tak jak słyszeliście, to nie tylko największe ssaki kopytne, ale też szalenie szybkie zwierzęta, które mają bardzo krótki ląd i ograniczoną cierpliwość.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Bramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

chcieli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
8: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
8: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
10: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
8: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem groźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
11: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
8: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
12: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snów.
1: I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmieją.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
4: Jeszcze pamiętam.
3: Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
5: Nie.
3: Tak.
5: Tak?
3: Tak.
5: To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź. No,
14: trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Została ostatnia reklama.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
8: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masę.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
14: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
15: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
14: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
16: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
14: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
17: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
14: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
14: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogale pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.

we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

dusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

jak wypnę odrobineczkę biodr, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
12: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje.

0: Kupują eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Została ostatnia reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
12: Dzień dobry Państwu. Wybiła 10:00. Ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń w naszym Radiu Pogoda, to oczywiście najpierw wiadomości i prognoza pogody. Bardzo proszę.
13: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
14: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
13: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
15: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
13: Na ogół pochmurno i deszczowo, najmocniej ma padać na wybrzeżu. Uważajcie też na mocne porywy wiatru. Najwięcej przejaśnień z kolei w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do 11 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 19.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Robert Janowski, zaczynamy koncert życzeń sobotni. Przed nami piękne przedpołudnie wypełnione muzyką i waszymi życzeniami. Też dwie godziny popołudniowe. Teraz pomyślcie sobie, czy nie zbliża się jakaś ważna dla was rocznica albo dla waszych bliskich. Może ktoś obchodzi urodziny, imieniny, rocznica ślubu. Często są te życzenia z rocznicami ślubu. Ale możemy znaleźć każdą okazję, żeby komuś zrobić przyjemność. Więc jak chcecie, to piszcie po prostu maile robert@radiopogoda.pl albo dzwońcie, nagrywajcie się u mojej sekretarki w imieniu Basia pod numerem 22 444 4004. No, pomyślcie, może się komuś zrobi miło dzięki waszej inicjatywie. A na początek pani Zdzisława Sośnicka, Taki dzień się zdarza raz.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pierwszy telefon do pani Małgosi, proszę państwa, wykonamy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Ojej, mam życzenia dla ciebie.
1: No, mi też. A jeszcze bardziej, jeszcze będzie milej, Małgosiu, za chwilkę. Tu nie mam okazji, bo Mariusz nie napisał, z jakiej okazji są te życzenia. Zaraz im powiesz, może urodziny miałaś, czy co?
2: Urodziny nie, dawno miałam. Dawno. Teraz będę mieć w październiku imieniny.
1: No może. Mariusz, a Mariusz to twój mąż, tak?
2: Mąż, tak.
1: Dawno już?
2: No, 36 lat.
1: Jacie. Stryknęło, co?
2: Tak, w styczniu 36 minęło.
1: I on mówi tak, kochana, patrz jak ładnie zaczyna, kochana,
2: no ja cię nie mogę.
1: Kochana, życzę ci, abyś potrafiła zatrzymać w sercu każdą dobrą chwilę i cieszyła się nią bez końca. Niech twoje życie będzie pełne radości, spokoju, niezwykłych przygód, które będziemy mogli dzielić razem.
2: Boże, jaki poeta z tego mojego męża się robi na
1: zaskoczył starość. Cię na starość. Zawsze taki musiał być romantyczny.
2: Nie, nie był taki romantyczny.
1: Nie był.
2: Teraz na starość się robi romantyczny.
1: Tak go wzięło, popatrz.
2: Wzięło go, tak.
1: Wzięło go. Tak patrzy na ciebie z miłością i od razu wiersze mu się chce pisać. No widzisz, jaka ty jesteś.
2: No.
1: To przez ciebie, Małgośka.
2: No może i ma takie natchnienie.
1: No, no to dobrze, go inspirujesz całe życie, no. No popatrz. No jak, i sądzisz, że z jakiej okazją to napisał? Po prostu...
2: No myślę, że z imienin teraz.
1: Teraz z imienin.
2: Może jakie, albo bez okazji może, no nie wiem.
1: Ja
2: no.
1: myślę, że bez okazji, z miłości po prostu. Bez
2: no
1: takiej.
2: Może też tak.
1: No, no
2: super. Może też tak. Przyjdzie z pracy, to go się zapyta. Z jakiej to okazji ty? Czy tak bez okazji mu się coś natknęło?
1: A, pozdrawiam cię serdecznie.
2: No dziękuję.
1: Trzymajcie
2: też
1: się ciepło.
2: Całe radio.
1: No, pa.
2: Pogoda.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Bardzo dziękujemy. Mamy Małgosi, zrobiliśmy dzień, a śpiewa Elvis Presley. Love Me Tender.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: O, Basieńka coś nagrała. Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, panie Robercie. Prosiłbym o nadanie życzeń z koncertu życzeń dla mojej małżonki Danusi z Poznania. 58. rocznicę ślubu. Danusiu, kochanie, życzę tobie dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Dziękuję tobie za te szczęśliwe 58 lat przeżytych. Dziękuję za twoją dobroć, za trud, jaki poświęcasz, za opiekę w chorobie, za wszystko, co zrobiłaś dla mnie, dla dzieci, dla rodziny. Życzę nas, abyśmy w następnych szczęśliwych latach byli zdrowi i szczęśliwi. Bardzo cię kocham, mąż Irek.
3: Bardzo cię kocham, mąż Irek. Patrzcie, po 58 latach razem Ireneusz i Danusia. No ileż tam się musiało pięknych rzeczy wydarzać między wami przez te 58 lat. Pięknie, pięknie napisałaś. Pięknie, dziękuję bardzo. Danusiu, słyszałaś co? No, bądź dumna, bądźcie szczęśliwi.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio

0: nie.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Ci Marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonię do pani Basi, a może pan Bogdan. Mają 50. rocznicę ślubu.
2: Słucham.
1: Panie Bogdanie, dzień dobry, Robert Janowski. Radio Pogoda, kłaniam się niziutko państwu.
2: Dzień dobry.
1: Panu i pani Basi oczywiście. Piękny dzień, piękny jubileusz.
2: Mam głośno zrobić, co? Bo my jesteśmy w samochodzie.
1: Pani Basiu, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy
1: no,
3: się.
1: No, dziękuję. A jak fajnie, że was mam razem, bo to wasza wnuczka Agatka do mnie napisała. Panie Robercie, moi dziadkowie są naprawdę wspaniałym małżeństwem. Cudownymi ludźmi, rodzicami, najcudowniejszymi dziadkami, jakich mogłam sobie kiedykolwiek wymarzyć. Jeśli miałbym opisać, z czym kojarzy mi się ich dom, to byłaby to wspaniała atmosfera, mleko z miodem w łóżku oraz stacja Radio Pogoda. Ponieważ dziadkowie słuchają tego radia, odkąd ja pamiętam, w domu, w aucie, często do waszej muzyki śpiewali mi, mojej siostrze, moim kuzynom. Naprawdę uwielbiają pana stację.
2: To prawda.
1: No i zamówiła piosenkę dla was, już za chwilkę ona wybrzmi, ale chciałem zapytać o te 50 lat wspólne.
2: Te 50 lat to minęło jak z bycia szczeli.
1: No właśnie, zresztą co to powiedzieć, 50 lat nie da się opowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach.
2: To jest 50 lat szczęścia, radości i życia z bardzo kochanym człowiekiem obok siebie.
1: Baśka, widzisz, to o tobie trochę.
2: Do tego wspaniałe dzieci, ich rodziny. Także szczęście mnie spotkało niesamowite w życiu.
1: A widzisz, Basia, kurczę, tak? Uszczęśliwiłaś Bogdana.
2: No, tak się złożyło. To moje imieniny.
1: No widzisz, a super, super, grasz najlepszego. A powiedz mi, a jak poderwałeś Basię, jak byłeś młody?
2: Bo ona mnie poderwała. A tak naprawdę pracowaliśmy razem w jednym dziale. Ja byłem jej kierownikiem, a teraz ona mną kieruje całe życie.
1: No musi, to sprawiedliwie się ułożyło, tak.
2: No tak, no.
1: No i tak ma być, dobrze. Kochani, no to przyjmijcie też od nas na tę 50. waszą rocznicę ślubu. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia na antenie pewnie może jeszcze nie raz. Pa.
2: Do usłyszenia, pa.
1: A Hanna Banaszak dla was zaśpiewa, bo Agatka chciała. Pogoda ducha.
2: Dobra.
1: Już za chwilkę. Proszę bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila napisała Marysia i Krystian. Przebywamy obecnie na urlopie, panie Robercie, w górach. I prosimy o przekazanie życzeń dla naszych rodziców i dziadków. Bo martwią się, czy u nas wszystko w porządku. Pewnie zasięgu nie macie. No, to dużo zdrowia i spokoju. Piszą jeszcze radości oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu, rodzice i dziadkowie. Ściskamy was mocno. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. No, Marysia i Krystian. Dobrze, no to już wiadomo. Uff, kamień z serca. Wszystko dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
5: Wykazał się, nie? Wow. Męczący byłeś.
4: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego.
0: Już dziś od 14:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Czyta lektor AI.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

0: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
10: Reklama.
11: Jest sobota, mamy 11. Zaraz wiadomości, prognoza pogody i lecimy kolejną godzinkę.
12: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
12: Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji, do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
14: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
12: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.

0: Pogoda.
1: 11 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury, na ogół pochmurno i deszczowo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, kolejna godzina. Przejdę od razu może, żeby się jak najwięcej zmieściło dzisiaj. Wiadomość od słuchacza Tomasza. Dzień dobry, jestem taksówkarzem Tomkiem z Warszawy. Dla wszystkich, którzy spędzają ten weekend w pracy, przesyłam ogromną porcję uśmiechu i życzę, żeby czas minął szybko, a po pracy czekał na Państwa zasłużony odpoczynek. No właśnie, no nie wiem, o której zjedziesz do bazy, Tomek, dzisiaj. Ale żebyś miał wieczór fajny, też przyjemny. Tego ci my życzymy w odpowiedzi na twoje życzenia dla wszystkich. A i panie Robercie, ulubiona moja Dancing Queen i Halina Frąckowiak, da się? No, co się nie da? No i że się da. U nas wszystko się da. Proszę bardzo, Dancing Queen i Halina Frąckowiak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Słucham.
1: Pani Elu, dzień dobry. Pani Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Koncert życzeń.
2: Witam.
1: To kiedy te urodziny tego twojego kochanego męża?
2: 10.10.
1: Co będziecie robić?
2: Nie wiem, pewnie jakąś imprezę też będziemy robić.
1: Bo my lubimy z żoną nie robić nic. A szczególnie jak są...
2: No, my to tak ostatnio gdzieś tam wyjeżdżamy, nie?
1: Fajnie. Nie, z okazji zbliżających się urodzin kochanemu mężowi dużo najlepszego. Zdrówka, tak. Szczęścia, uśmiechu, miłości, radości. Boże, pan aż tyle potrzebuje? Nie tyle
2: tak
1: mu życzysz?
2: Potrzebuję.
1: Ponieważ pan Grzegorz zrzucił rozmowę, więc dzwonię do pani, żeby porozmawiać, bo to coś pięknego, to co pani wymyśliła.
2: No, ja wiem.
1: Prosto z serca.
2: Wszystko co najlepsze, nie?
1: No właśnie. Zastanów się teraz, czy tak warto czasem. Niech to też w drugą stronę zadziała. Poczekaj, co Grzesiu dla ciebie zrobi.
2: Ale jak to dotrzeć w ogóle teraz, a potem, a ja to dopiero w czerwcu. To jest czas, to coś zrobi.
1: Może. No to Elżbietko, dziękuję ci za twoje dobre serduszko.
2: Ja też, bardzo dziękuję.
1: I pozdrawiamy was cieplutko, wszystkiego dobrego
2: bardzo
1: życzymy.
2: Dziękuję, spróbuję go jakoś na przyszły rok urobić, żeby odebrał. No, dziękuję bardzo.
1: Pa, działaj.
2: Na nią się. Pa.
1: The real thing teraz. You to me are everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam u ciebie? Opowiadaj.
2: Mojemu najlepszemu przyjacielowi, mojej żonie Grażynce, z okazji 74. rocznicy urodzin 3 października oraz 55. rocznicy ślubu, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz dużo, dużo zdrowia. Życzę, Marian. Dziękuję, kłaniam się.
1: No i widzicie właśnie, i tyle tych okazji, i rocznica ślubu, i urodziny, imieniny, i to wszystko można zawrzeć. No to fajny miesiąc dla was. Serdecznie dziękuję. Poszło, pozdrowione. Dziękujemy. Już za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
3: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
19: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
20: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
0: Została ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
21: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Janusza zadzwonimy.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Panie Januszu, to ja się nagram. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda i przeczytam panu życzenia z okazji twoich 69. urodzin. To się Krzysztof podpisał, ale oczywiście Krzysztof z Marzenką, wasi przyjaciele i twoja żona Danusia. Dzisiaj twoje urodziny, 69. Przyjmij więc od nas najlepsze życzonka. Wielkiego w życiu słonka, patrz nawet wierszyk. Smutków małych jak biedronka, szczęścia dużego jak smok. Pomyślności na kolejny życia rok. I miłości, bo ona dostarcza ci radość. Marzenka, Krzysztof, Danusia. Panie Robercie, gdyby można było, nie liczę godzin i lat, Andrzej Rybiński, to byłoby super. Już nie będę ci nagrywał tej piosenki, ona zabrzmi na antenie, ale przynajmniej te życzenia dotarły. Miłego życzę dnia 69. Fajne urodziny. Trzymajcie się cieplutko. A ja poproszę już o piosenkę Andrzeja Rybińskiego, który nie liczy godzin i lat i słusznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mama pani Moniki, teraz na mailu robert@radiopogoda.pl następującą prośbę. Chciałabym pozdrowić moją mamę, Halinkę, mamusiu. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, oczywiście, bo to najważniejsze, żebyś się uśmiechała, samych spokojnych dni, żeby zawsze ci było dobrze, żebyś nigdy nie narzekała na brak towarzystwa. Ściskam mocno, całuję. Pani Monia dla pani Halinki. Poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
13: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: Możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: I już południe, drodzy Państwo, jeszcze dwie godzinki przed nami, więc szybciutko poproszę piękną prognozę pogody i dobre wiadomości.
6: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
6: Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
7: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie jest w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
6: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.

0: Pogoda.
1: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna godzina, rozpoczynamy już po południu. Ważna informacja, dzisiaj imieniny obchodzą. Uwaga, Daniel, Franciszek, jak mój dziadek, Leon zawodowiec, Maria, no Maria to codziennie ma prawie, Paulina i Przemysław, i chciałbym złożyć przy okazji najserdeczniejsze życzenia i życzyć pogodnego dnia, pełnego ciepła rodzinnego i spokoju. A jeśli wy chcielibyście przekazać życzenia w naszej audycji, to przypomnę, że wszelkie serdeczności możecie wysłać do mojego maila do mnie robert@radiopogoda.pl albo do Basi zadzwonić 22 444 4004. A wszystkim dzisiejszym solenizantom chciałbym zadedykować piosenkę Heleny Majdaniec, artystki, z którą się osobiście znałem, poznałem, polubiłem. I zresztą dzięki jej zgodzie śpiewam na swoich recitalach właśnie tę piosenkę, i którą uwielbiam. Zakochani są wśród nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, teraz chciałbym złożyć życzenia komuś, kogo bardzo cenię, szanuję. Może nie znam, nie przyjaźnimy się aż tak bardzo, ale się, no, widywaliśmy się podczas koncertów. Pan Andrzej Sikorowski ma dzisiaj ci urodziny. Andrzeju, jeśli słyszysz, to przyjmij ode mnie wyrazy szacunku. Jeszcze chciałem ci powiedzieć, że szukam twoich śpiewników, bo chciałem się wszystkich twoich piosenek nauczyć na pamięć i grać w swojej rodzinie przy właściwie wielu okazjach, bo one są ponadczasowe, uniwersalne. Można je grać i śpiewać i zasłuchiwać się, tak jak moja żona, w twojej twórczości. Więc serdecznie ci za to dziękuję i wiedz o tym, że Radio Pogoda cię bardzo lubi. Często słuchamy, puszczamy twoje piosenki, a dzisiaj jak dwie siekierki ci nastały, no to trzymaj się, bracie, po prostu w tym Krakowie. W tym Krakowie niech tam ci się dziedzie. Ciekawe, czy rozpoznałbyś po ilu nutkach ten utwór, ale już nie będziemy się w to bawić. Po prostu pod budą. I bardzo smutna piosenka retro to dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Pozdrawiam, Andrzeju. Miłego dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Marysia do mnie napisała. Dziękuję, pani Marysiu. robert@radiopogoda.pl. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie słuchają koncertu życzeń. No trochę ich jest. Trochę nas jest, no. I życzę wam wszystkim, ludzie, rodzinnego ciepła, dobrej kawy, samych pozytywnych wiadomości. Niech ta jesienna sobota będzie naprawdę wyjątkowa. A szczególne pozdrowienia chciałbym przesłać moim przyjaciółkom Bożence i Halince, z którymi widzę się dzisiaj wieczorem na potańcówce sąsiedzkiej. Ale ciekawe, czyli normalnie domówkę mają. Ale już myślałem, że tak się nie robi. A tu ciągle, że po sąsiedzku. Super, bawcie się. Miłego wieczoru życzymy. Dziękuję, zaraz wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
19: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
0: Reklama.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: I tu mam od Agatki, zabratowej swojej. A, czyli Agata ma brata, a brat ma żonę. Dobra, już wiem, wszystko wiem, przepraszam. W dniu urodzin dla kochanej bratowej. No, kochana jesteś, Renatko. Dużo zdrówka, samych słonecznych dni, codziennego uśmiechu na twarzy i wszystkiego, co najlepsze, oraz dalszego spełniania się w roli pani sołtys. Życzę szwagierka. A widzisz, ciekawe, w jakiej to miejscowości Renia jest. No ale spełniaj się. Dziękujemy bardzo. Coś zagramy sobie fajnego teraz. Prowincja i Drupi.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam wiadomość od pani Ani i od pana Kamila. Posłuchajcie, serdeczne pozdrowienia przysyłamy dla całej rodziny Kowalskich. Teraz wszystkie rodziny Kowalskich, baczność, a jest ich pewnie kilkanaście tysięcy w Polsce. Dla rodziców i sióstr życzymy wszystkim zdrowia, zgody, dużo radości, żebyśmy jak najczęściej mogli spotykać się przy jednym stole. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy właśnie słuchają waszego radia, dla rodziny Kowalskich, od Ani i od Kamila. To może, nie wiem, skojarzycie, kto to jest, drodzy państwo Kowalscy. Teraz wielu Kowalskich w domu, tej może mamy jakiegoś Kamila i Anię w rodzinie. Na pewno, przecież nasza rodzina taka liczna. Słuchajcie, po prostu dla wszystkich Kowalskich to było, którzy zamieszkują nasz ukochany kraj Polskę. No, to miłego dnia. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w czterech kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: 100%. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie. Wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: Reklama.

Uwaga, proszę państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz i już!

0: Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank.
1: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Reklama.
10: Jest 13. Trwa koncert życzeń. Trwa godzinka jeszcze przed nami, a do tych życzeń powrócimy po wiadomościach i po prognozie pogody.
11: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
12: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
11: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły 2 osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
12: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe 2 osoby poniosły śmierć.
11: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, między innymi antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże w północno-zachodniej Polsce, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zacznę tę ostatnią godzinę od razu od życzeń. Dzień dobry, panie Robercie. Czy mogłabym poprosić o piosenkę dla mojego... Jaką piosenkę? Strangers in the Night, Sinatra. Super. Dla mojego przyjaciela Mateusza, któremu dziękuję za każdy wspólny dzień, za wsparcie i za to, że zawsze jest obok i życzę nam jeszcze wielu pięknych wspólnych lat. To przyjaciel czy chłopak? No, zdecyduj się. Chyba chłopak bardziej, albo partner taki przed ślubem jesteście, co? Jak dziękujesz za wsparcie i że piękne jeszcze lata przed wami. Ta piosenka jest tak czy inaczej, Mateuszu, dla ciebie. Twoja narzeczona się nie podpisała. Trudno. Strangers in the Night. Frank Sinatra śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Kochamy cię najmocniej na świecie, Natalka z mężem. Jakie słodkie, pomyślałem.
1: Dziękuję bardzo. A myśmy słuchali wczoraj tego koncertu.
0: No wiem, ale wszystkiego się nie da zmieścić, bo tyle próśb jest, to rozumie pani sama.
1: No, wnuczka mi tak tłumaczyła, ja sobie myślałam, że ona żartuje, no. Ale to naprawdę, to ja tak się cieszę, bo ja... Radio Pogoda. Od samego początku, jak tylko myśmy się dowiedzieli, że jest takie radio. No.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To fajne niespodzianki. Cieszę się, że Natalia miała taki pomysł i że sprawiliśmy pani przyjemność. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego, pani Sabinko.
1: Dziękuję bardzo i też panu miłego dnia.
0: Już mam fajny dzień, jak z tobą porozmawiałem. Pa!
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Właśnie, może do widzenia. Kto wie. A śpiewa Maria Kotelska. Chico, chico.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: chica boom. Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Oh, chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Chica chica boom.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, Basia coś do mnie mrugnęła, czyli coś się nagrało. Posłucham sobie.
2: Kłaniam się panu, Robercie. Dla solenizantki Tyreni ze Słonecznej moc życzeń. Niech szeleszą one jak liście jesienne, wabią kolorami oraz szeptem przypominają, że jest ktoś, kto lubi cię, szanuje i nie zapomina o tobie. Wszelkiej pomyślności życzymy i nadziei wielkiej. Kochaj życie, każdy dzień to promień życia. Bezcenny skarb jest podarunkiem Stwórcy. Niech prowadzi cię siła wyższa. Pozdrawiamy Mirka i Tadziu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Boże, Pani Miro, jakie to piękne, co pani pisze i pani nam czyta. Poezja, takie perły, prawda? Dzisiaj słuchałem pani w radiu, ostatnio jakoś jak chyba u Piotrusia Swolakowskiego, jak pięknie opisywała pani jesień. A pomyślałem sobie, nasza pani Mira. Więc pani to radio jakieś byłoby niepełne. Bardzo serdecznie dziękuję. Sam chciałbym być Terenią i dostać takie życzenia kiedykolwiek w życiu. Może się doczekam. Pozdrawiamy obie panie. I proszę państwa, no dobrze, kilka przerwy, jak coś najpiękniejszego puścimy dla państwa wszystkich i będziemy kontynuować życzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Marzenki, do kochanej Marzenki teraz dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry. Chciałem z panią Marzeną rozmawiać. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Czy to pan Miłosz może?
2: Tak.
1: Pan wysłał życzenia, prawda, dla pani Marzenki?
2: Tak, tak.
1: A jest gdzieś pani Marzenka blisko?
2: Jest blisko, no.
1: To dawaj.
3: Halo?
1: Pani Marzenko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Radio Pogoda, niespodzianka, Robert Janowski. Życzenia. Życzenia od Miłosza, który siedzi obok. A który jest dla ciebie kimś ważnym, prawda?
3: Tak, to mój mąż.
1: Kochana Marzenko, tak czy inaczej, pisze Miłosz, dziękuję ci za wszystkie chwile spędzone razem. Dziękuję ci za wszystkie chwile wsparcia, za chwile słabości, które pokonujemy razem. I dziękuję ci za każdy uśmiech, jaki od ciebie otrzymałem. Jesteś cudowną osobą. Życzę ci wspaniałego, cudownego dnia i kocham cię bardzo. Miłosz.
3: Dziękuję.
1: Jezu, co tam się dzieje z wami? Hej, Miłosz, zdorywałeś z tej miłości, co? To jest prosto z serca, bo to nie jest żadne urodziny, imieniny, tylko po prostu z czystego...
2: Nie, chciałem po prostu moje żonie tak zrobić dobry taki, nie wiem, chwilę taką, sprawić jej przyjemność.
1: Po prostu nadleciał motyl i zawirował w brzuchu i poleciał do głowy i tak powstało. Marzenka, co ty
2: tak,
1: na to?
2: No i Marzenka też mi mówiła, że bardzo chciałaby takie życzenia usłyszeć.
1: A, widzisz, właśnie usłyszała wreszcie. Marzenka, a ty Miłosza za co kochasz? Zróbmy mu przyjemność.
3: Chyba za niespodzianki też.
1: Też za niespodzianki. To dobrze.
3: Nie no, przede wszystkim za to, że ma dobre serce bardzo. Jest bardzo dobrym człowiekiem.
1: No widzisz, musieliście się spotkać.
3: No chyba nie było wyjścia.
1: Wspaniale. Trwajcie w miłości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy was.
3: Dziękujemy bardzo. Pa. Miłego dnia.
1: Pa. Bardzo miłego. Skaldowie zaśpiewają Wierniejsza od marzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze jutro, prawda? Jeszcze niedziela nas czeka. Teraz będą Świnki 3 za chwilkę. Więc zostańcie z nimi. Ja Państwu serdecznie życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia, do jutra w koncercie życzeń niedzielnym.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twój modny wybór na jesień? Design

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
4: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
3: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, potem prognoza pogody, a potem moi koledzy i ja, czyli Świnki 3.
12: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
13: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
12: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
14: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
12: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.

0: Pogoda.
1: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.

0: Kitrzys.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu, witam w tej chwili Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk
3: i Włodzimierz Jętarski.
2: I piosenka kontrowersyjna, dlatego że uważam, że dzisiaj ten tekst w ogóle by przez cenzurę nie przeszedł. Nagranie z roku 57. Thurston Harris zaśpiewa o tym, że uśmiecha do takiej małej dziewczynki. Mała, maleńka śliczotko, obserwuję, jak dorastasz. Podejdź i porozmawiaj ze mną. Chodź.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Włodek, obudź się.
2: Jestem.
1: Wiesz, co dzisiaj w programie będzie?
2: Nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
3: Jak zwykle.
2: Nie, ja staram się w ogóle nie wiedzieć, bo lubię niespodzianki.
3: To słuchaj tego programu, to się dowiesz.
2: No właśnie.
1: Bo my tak cyklicznie powtarzamy, znaczy nie powtarzamy, ale powtarzamy, rozumiesz?
2: A ja zawsze się cieszę.
1: Czyli będzie Inspektor Oko, będą limeryki, będą kawały, będą piosenki, będą poradniki, Włodka, jeżeli coś tam wygrzebie z czeluści swoje.
3: Zadzwonimy do kogoś znanego, lubianego, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, znaczy chciałaby być, gdyby nie była tym, kim jest.
2: A ja protestuję.
1: Protestuj dalej. Piosenka jakaś będzie?
3: Będzie.
2: A jaka?
3: Andrzej Zaucha zaśpiewa z zespołem Jumble.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Przyszedł moment. Kawały.
2: To jest taka historyjka, w zasadzie rozmowa małżeńska. Troszkę ona tak jest, jakby ma podłoże zazdrosne. Mąż pyta żony: kochana, czy z nikim nie chodziłaś przede mną? Tak, kochany, z nikim. Wszyscy mieli auta.
1: Ja mam króciutki, ale taki życiowy też.
2: No to słucham.
1: Mamo!
2: Tak?
1: Komu kroisz taki duży kawałek tortu? Tobie, Jasiu. Taki mały?
3: Jasiu wraca ze szkoły i mówi do mamy: mamo, dostałem dzisiaj szóstkę. Mama: naprawdę? A z czego? Z geografii, mamo. A z czego była kartkówka? Z mapy. I wszystko wiedziałeś? Nie, ale pani też nie wiedziała.
2: To było śmieszne, tak?

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Polsku. Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Холодна рада на видок всіх твоїх фантастичних та шумлєва зимний пот. Ада, то не випада, це руштовий брик маскарада.
1: Зимілуйся!
0: Пади, зіхи, і ти вірці, що ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всіма шабанєрі, як штубок здаєшся кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы купание, где круглата? Ты кто бы тем, а лженистым уже с ними тчал, под игоною в падане встал.
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
3: Krzysztof, pora na telefon, który jest tajemniczym telefonem. Nie wiemy, do kogo dzwonisz, znaczy ja wiem, ale nie powiem. Zadzwoń.
4: Halo?
3: Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
5: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy. Włodek nie, no oczywiście nasi słuchacze też nie wiedzą, ale myślę, że dzisiaj Włodek szybko rozpozna ten charakterystyczny głos, tym bardziej, że Włodek ma bardzo dobry słuch. On na ogół często słyszy to, co my do niego mówimy.
3: Ale nie rozumiem. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak ty definiujesz swój zawód?
4: Ja jestem dziennikarką, tak bym to powiedziała najogólniej, i specjalizuję się w rozmowach z ludźmi znanymi, mniej znanymi. Także będąc dziennikarką, która się wgłębia w biografię, a później rozmawia z tymi obiektami, które...
3: Z obiektami rozmawia?
4: Tak, no wiesz, każdy człowiek jest niemal zjawiskiem kosmicznym, to wiadomo.
5: Włodek jest bardzo skupiony. Muszę powiedzieć, że Włodek bardzo skupiony.
6: Ja już wiem, ale boję się powiedzieć.
3: Czy ty kiedyś w życiu śpiewałaś?
4: Wiesz co, śpiewałam w szkole podstawowej i potem licealnej, bo też grałam na fortepianie. Śpiewałam w trzecim głosie. Trzeci głos.
3: Trzeci głos?
6: No tak, najważniejszy. On podsumowuje sprawę.
4: Ale to były takie szkolne śpiewania, to... Nic poważnego, wtedy raczej poważnie gram w tenisa.
5: Dobrze, to w takim razie nie będziemy się zmuszać do śpiewania, ale już widzę, że nasi słuchacze odgadli.
3: A jak się nazywa?
5: Powiemy o tym na zakończenie naszego programu. Także dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Bardzo dziękuję.
5: Teraz zagram piosenkę, która była... którą grałem kiedyś, jak zaczynałem pracę w dyskotekach. 71 rok. Taki holenderski duet. Maus i McNeil. I oni śpiewali i cały parkiet śpiewał razem z nimi. A nazywało się ta piosenka How

0: sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Czy jesteście gotowi,
2: nie,
1: by wziąć udział w konkursie gramatyki?
2: Pewnie. Na pewno nie.
3: A ja tak.
2: No to dawaj ten konkurs.
1: No to ja dla przykładu powiem wam o takim konkursie, który się odbył w Oxfordzie. I w tym konkursie uczestniczyło wtedy prawie 200 osób. I trzeba było przekazać jednym zdaniem ideę pokój, spokój, szczęście. No i zwyciężył człowiek, który napisał: żona śpi. Sala biła brawo na stojąco. Standing ovation. A żonaty przewodniczący jury powiedział z łzami w oczach: geniusz.
2: No, rzeczywiście.
1: Ale
2: o,
1: my lubimy kobiety. I żony również. W związku z tym to nie należy nas...
2: Nie, no, to przecież nie było w Oxfordzie, a Oxford nie u nas. W ogóle to jest z innego państwa, z innej planety prawie, także to taka bajka była. O,
1: wybraliśmy.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
14: Expert taniej masz. Została ostatnia reklama.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

Lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miasto.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materacę i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: wyjechał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: wariata.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy
3: w Radiu Pogoda.
4: Szanowni Państwo,
5: cóż to była za piosenka?
4: A konkretnie limeryk. Będzie jeden, drugi, trzeci. Zacznie Włodek, a Państwo te limeryki do nas wysyłają pocztą. Świnki3@radiopogoda.pl i my to czytamy, wybieramy sobie po jednym i potem prezentujemy. Krzysztof prezentuje swój wybrany.
6: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Gdy zliczono mu spółki, pogubił rachunki i półki. Więc zatrudnił do tego algorytmy. To pani Maria z Gdańska. Dziękujemy, pani Mario.
5: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Jedna sprzedawała lody, druga ubezpieczała schody, a trzecia pisała mu hymny. Uwaga, napisał to pan Zdzisław z Grudziądza. Nareszcie mężczyzna.
4: No i ja mam teraz od pani Marii z Krakowa, też pani Maria, tylko z dwóch różnych miejsc w Polsce, bo pani Maria była z Gdańska u Krzyścia. No, pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Założył więc firmę Krzak, co miała produkować mak, a produkowała filmy. No i tyle. I teraz, Krzysiu, przyznajesz nagrodę, bo ja już adres podałem. Zanim ta nagroda będzie, to jeszcze podam nowe dwie linijki do limeryka następnego. Pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Świnki3@radiopogoda.pl. I teraz nagroda.
6: Dla tych wszystkich z Państwa, którzy nadesłali nam w tym tygodniu limeryki, muzyczka bardzo ładna, chociaż rzadko prezentowana, bossa nova.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Została ostatnia reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Godzina 15. Wiadomości będą za chwilę. Prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
9: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
11: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
9: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
12: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
9: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.

0: Pogoda.
1: Nocą pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach od 6 do 10 stopni.

0: trzy, świnki trzy, sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Witamy w drugiej godzinie programu Świnki 3.
2: A witają Państwa
1: Wojciech Pionowski,
2: Krzysztof Szewczyk
1: i śpiący Włodzimierz Zientarski.
3: I śpiący, tylko zakatarzony.
1: Zestaw będzie w tej drugiej godzinie taki, że będzie oko. Podam adresy wszystkie, które należy podać, żeby Państwo się nie zagubili w wysyłaniu informacji do nas. No i co jeszcze będzie? Będzie jakiś telefon może?
2: Będzie. Na pewno. Muzyka, lata 70., konkretnie 74., George McRae i Rock Your Baby.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Inspektor Oko był zapowiadany, że odwiedzi nas i oto Oko jest.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Tym razem inspektor Oko został wezwany do teatru. Gdy przybył na miejsce zbrodni, zastał ciało dyrektora w jego gabinecie na zapleczu sceny. Broń, z której padł strzał, leżała na podłodze. Inspektor przesłuchał trzy osoby przebywające na zapleczu.
1: Pan gra główną rolę?
4: Tak, oczywiście.
1: A może pan coś zauważył istotnego?
4: Nie, raczej nic. Akurat miałem 10 minut przerwy, siedziałem w charakteryzatorni obok garderoby dyrektora i powtarzałem tekst. Słyszałem huk sztucznego strzału ze sceny, ale w kulisach był spokój.
1: A pan czym się zajmuje?
5: A ja jestem inspicjentem. To taki

0: na tropie.
1: Kogo aresztowało oko, dowiemy się pod koniec naszego dzisiejszego spotkania.
2: Wodek, jakie znasz przeboje Marii Rodowicz?
3: Jakie znam? To wszystkie.
2: To znaczy?
3: Kolorowe jarmarki.
2: Bom, bom, bom, bom, bom.
3: No, widzisz, Wojtek też zna.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Panowie, jaką wy lubicie najbardziej kawę? Bo jest bardzo wiele gatunków.
4: Jest tyle gatunków, że nie zliczysz.
3: I rodzajów.
4: No.
3: I na przykład jest taka popularna kawa, nigdy jej nie piłem w zasadzie, bo ona taka dziwna, americano.
4: Americano. To jest woda z brązowym czymś.
3: No właśnie. I jak teraz ostatnio były takie wydarzenia, że prezydentowi się nie spodobał, nie spodobało jezioro Ontario, to postanowił zmienić mu nazwę.
4: Tak.
3: I zmienił na...
4: Ameryka.
3: Na Ameryka, dokładnie. I co się stało w Kanadzie?
4: Tak.
3: W Kanadzie skreślono z listy kaw w kawiarniach americano i wpisano
4: Ontario.
3: Canadiano.
4: Canadiano, bardzo dobrze. To jest
3: wszyscy zaczęli pić Canadiano.
1: Fajny pomysł. Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Obiecaliśmy, Krzysiu, że powiemy, a właściwie nie my powiemy, osoba sama powie, więc osoba się za chwilę wypowie. Kim jesteś? Jak się nazywasz?
3: Alicja Rysich.
4: Alicjo, w takim razie powiedz nam, kim byś była, gdybyś nie była tym, kim jesteś?
3: Zawsze myślałam, oczywiście w czasach młodości wczesnej i potem średniej młodości, oczywiście chciałam być gwiazdą filmową. Także
4: to, no jesteś przecież, no.
3: Patrzyłam w lustro, widziałam Klaudię Kardinale.
2: To jeszcze lepiej. No. A kiedy ci to przeszło?
3: No jak zaczęłam pracować w telewizji, to bardzo byłam szczęśliwa, że mogę po prostu robić rozmowy ze znanymi osobami i w ten sposób jakby spełniać drugą pasję mojego życia, czyli chęć pisania. Bo przygotowywanie się do wywiadu, potem przeprowadzanie takiego wywiadu, to jest sztuka, którą porównuję do pisania. Szczególnie jeśli chodzi o wywiady takie biograficzno-życiowe. Nie tylko nastawione na szybkie odpowiedzi, tak zwane ping-pongi polityczne. Tutaj chodzi o zgłębianie się w naturę i istotę danej osoby.
4: Czyli Alu, gdybyś nie była tym, kim jesteś, czyli znaną, cenioną dziennikarką, to chciałabyś być, rozumiem, gwiazdą filmową.
3: Nie, tak naprawdę najbardziej bym chciała być pisarką. To od najmłodszych lat właśnie wymyśliłam sobie, że najpierw będę tłumaczką. Dlatego poszłam na anglistykę i studiowałam literaturę, szczególnie amerykańską, szykując się do roli tłumaczki. I wymyśliłam sobie tak, że jak będę tłumaczyła dobrą literaturę, to też zostanę lepszą pisarką. Także szykowałam się do takiej roli.
4: Dziękujemy, Alicjo. Gwiazdo, Alicjo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Proszę Państwa, teraz przenosimy się w lata 60. Zaśpiewa dziewczyna, z której głosem dorastała cała Francja. François Hardy.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Łodek, no? Ja mam dzisiaj dobre serce.
2: A ja nie.
1: No nie szkodzi, zaś i humor poprawię. Masz prawo powiedzieć coś o samochodach. Masz coś do powiedzenia?
2: O Jezus Maria.
1: Nie chcesz już?
2: No nie, no marzę o tym,
1: no to
2: proszę ciebie.
1: A ja ci w odpowiednim momencie przerwę.
2: Proszę państwa, całe życie najpiękniejsze, jakie można było mieć, to tylko i wyłącznie z samochodami. Bez względu na to, czy są to czterocylindrowe, dwucylindrowe, no jedno może nie, ośmiocylindrowe, i zawsze marzyłem o dwunastocylindrowym.
3: Ja wiem, kto był ulubionym, ukochanym samochodem Włodka.
2: A?
1: No?
3: Diesel.
2: Nie, nie kochałem diesla.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
5: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofar.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Reklama.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Czas na rozwiązanie zagadki kryminalnej. Pytanie było, kogo aresztował inspektor Oko w teatrze? I inspektor Oko aresztował inspicjenta. A to dlaczego? Bo pan inspicjent przyznał się, że słyszał efekt i potem strzał, a potem efekt realny strzał, a miał na głowie po pierwsze słuchawki, po drugie był w budce, a po trzecie bardzo daleko do tego dyrektora, gdzie był zastrzelony. Więc skłamał. Natomiast jeżeli chodzi o gimeryki, to państwu przypomnę, że pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Tak się zaczyna nowe zadanie dla państwa. Świnki3@radiopogoda.pl. Prosimy o przesyłanie tutaj limeryków.
3: Rozgadałeś się bardzo i już musimy się żegnać.
2: No niestety, czas płynie.
3: Zabrałeś bardzo dużo czasu, zwłaszcza Włodku.
4: Ale jakim głosem pięknym operował.
3: To teraz na zakończenie, proszę państwa, piosenka, bo jest tak, że lubimy te piosenki, które już znamy.
2: Tak.
3: To taki przebój sprzed wielu lat, wielu wykonawców go śpiewało. A my w wykonaniu Bobby Darina, który kiedyś rozpoczynał, no tak już gwiazdy rozpoczynały często, on śpiewał w kawiarniach Nowego Jorku, a potem wyszedł na dużą scenę. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
4: Proszę państwa, do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Została ostatnia reklama.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
1: Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
3: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
1: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
10: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
11: Codziennie.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449. 9,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Reklama.
16: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
16: Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
17: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
18: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane, to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
17: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
16: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą mistrzostw Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu. Radio
13: Pogoda. Pogoda.
16: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, znów będzie padać deszcz, na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję, bo te

0: 10 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach. Mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Została ostatnia reklama.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoder zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
10: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
11: Reklama. Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
12: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
11: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
13: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
11: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
14: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno. Choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotny opad deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: kiedyś może rozlew się krzyk. Gdy się zdarzy coś takiego.
1: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: W Media Expert taniej masz.
1: Reklama.

0: bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge.
5: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Reklama.
12: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
13: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, tak. Także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
12: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
14: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama.
13: Adela już zakłada suknię cienką.
14: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
13: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
14: Dla kochania.

0: U drzwi, jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Już o pierwszych godzin dnia nas znowu cieszy.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
1: Została ostatnia reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
1: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
6: Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski. Specjalnie dla Państwa czyta Wojtek Masiak. Płomień rósł, potężniał. Jaskrawe języki, wymykając się zdradziecko z szarych mas budowli, strzelały w górę śmiałym pędem. Jak żmije kurczą się i prostują swe śliskie cielska do skoku, tak rozżarte bicze ognia, skotłowane w kłębek, rozwijały się gwałtownie i parły z wściekłą zajadłością coraz wyżej do szczytów. Warkot i świst złowrogi brała w siebie moc marcowa. Szare masy fabryczne, spiętrzone kominy rysowały się nikle w czarnych przestworzach. Teraz otaczał je u dołu krwawy wieniec, niby z krzewów korali, ale ruchomy, szarpiący się w żądzy niszczenia. Straszliwe zygzaki pełzły wężowym skrótem, prężyły się, buchając grzywą purpury i złota. I rosły jak tytany, i szalonym tańcem rozchichotanych demonów goniły za sobą, łącząc w piekielnych uściskach rozwielmożnione, żarłoczne cielska. Już nie krzewy korali, lecz rozpasane fontanny ognia otaczały budowle. Zapaliło się niebo, różowe płachty na chmurach wchłaniały czerwień. Pożoga nabrała rozpędu, waliła w czeluść nocy hukiem, przerażającym gwizdem ognistych batów, niosła w czerwone obłoki olbrzymy dymów. Rozjaśniła się okolica, morelowy odblask lunął na śniegi, pożar sypał potokami iskier. Deszcz z gwiazd purpurowych i złotych, ciskanych z żywiołową furią, zarażał inne dachy, opalał drzewa. Wulkan wybuchał za wulkanem. Kilka ich ziało potężnie, rozlewając się w bezmierny ocean fal. Sadza dymów rosła w bór, zbity, huczący. Ziemia wydała głuchy jęk, szedł po niej grzmot, niby dreszcze przerażenia. Żywioł szalał. Ostre gwizdki sygnałów umilkły. Mrowisko ludzkie cofnęło się w popłochu. Wielki dzwon alarmowy wydawał krótki, urywany krzyk. Gore! Gore! Kaski strażaków migały w tłumie jak pochodnie. Wiły się nad głowami przerażonych ludzi grube węże sikawek. Warczały cienkie tasiemki wody, ginąc w otchłaniach ognistych. Trzask tryskających pomp zagłuszały ryczące kłębowiska szatanów. Okropność bezmierna ogarnęła ludzi. Szalony strach skuwał ich na miejscu. Paliły się niebo i ziemia. Nagle niebem, powietrzem, ziemią szarpnął gwałtownie straszliwy huk. Ludziom zdawało się, że ziemię wysadzono dynamitem. Ze środka rozpalonego muru wielkiego budynku wybuchnął niebiesko-fioletowy słup ognia. Znów się skurczył, rozwalił mur i jak lawa z wulkanu runął po stoku góry niebieską rzeką palącego się spirytusu. Pękł zbiornik w gorzelni. Pożar przy błękitnej szarfie płynącego alkoholu stał się żółty, jakby zmalał. Wykwitły z pożogi bukiet płomieni odmiennej barwy zaćmił go na chwilę. Lecz nie zmniejszył. Rządza zniszczenia rwała z siłą naprzód. Tłum ogarnęła panika. Ludzie z wrzaskiem uciekali przed pędzącą rzeką spirytusu. Szał zawładnął żywiołem i ludźmi. Potop, zawieja ognia, do obłędu doprowadziły umysły. Tłumy darły się, przewracały, biegnąc na oślep i wpadając na siebie. Szloch, krzyk ludzki zmniejszały się chwilami i wówczas słychać było pojedyncze głosy, tu i tam rozsiane, głosy stanowcze, fanatyczne. Czasem pod wpływem mówców kilkadziesiąt pięści wznosiło się ponad głowami, wygrażając strażakom. Inni z przekleństwem grozili w przeciwną stronę pożogi, a pojedyncze głosy w przerwach łomotu, trzasku, świstu, płomieni dominowały ciągle. Zabiją nas, szeptali strażacy. Ratować, brzmiała komenda dowódcy. Nie uratujemy. Pożar huczał jak tysiące trąb powietrznych. Romny palą się, gorzelnia ordynacka płonie, parowe młyny! Rozlegały się po okolicy przerażone głosy. W jaskrawym świetle pożogi bielały w oddali mury bliższych folwarków. Jasność, żar piekący rozdzierał noc na daleką przestrzeń. Śniegi leżące blisko ognia stajały w brudnych kałużach, odbijając gorące łuny. Rozżarzone głownie, warkocze iskier z sykiem grzęzły w błocie, buchając resztkami ognia jak zmęczone bestie pianą. Zdawało się, że słońce spadło na ziemię. Rozprysło się i skłębia ciska w górę, rzucając dokoła swe zabójcze pasma niby macki potwora. Wyniosłe baszty i wieżyce ordynackiej siedziby rozbłysły w świetle. Róż wsiąknął w mury, krwawo świeciły szyby okien. Z wielkiej bramy sklepionej wypadł ostrym galopem mały orszak konnych i gnał do pożaru, fantastyczny, jak hufiec upiorów. Na czele biegł koń, czarny, zziajany, z rozwianą gęstwą ogona i grzywy. Pożar grał mu w źrenicach, nozdrza niosły pochodnie. Cwałował naprzód, świecąc marmurową piersią. Unosił na grzbiecie smukłą sylwetkę jeźdźca w rozniesionej przez pęd burce, spiętej tylko na ramionach. Już dopadali pożaru, gdy zastąpił im drogę inny jeździec bez czapki, z osmoloną czupryną i okopconą twarzą. Konie wstrzymane gwałtownie stanęły dęba. Zapytania i odpowiedzi skrzyżowały się. Jaki powód? Podpalone, wszystkie rogi zajęte, obcy ludzie, dowodzą agitatorzy. Wszystkie straże są? Tak, panie ordynacie. Ratować domy robotników i służby, od fabryk odstąpić, żywo. Młyny zgorzały, ale spirytus, panie ordynacie. Słuchać komendy. Ludzie ważniejsi, na miejsce, Badowicz. Głos brzmiał spokojnie, ale stanowczo. W tej chwili właśnie pękł zbiornik alkoholu. Oślepiająca rakieta piorunowym grzmotem cisnęła się pod różowy strop nieba i potoczyła z góry, warcząc przeraźliwie wprost na ordynata. Olbrzymi strzelec i dwaj inni gwałtownie odciągnęli karego wierzchowca daleko na stronę. Oniemieli z przestrachu, bladzi, wydali okropny okrzyk zgrozy. — Panie ordynacie, dalej, dalej, tu ogień dosięgnie! — Dziękuję wam. Brunon i Jur do pożaru, ratować mieszkania. Pan do naczelnika straży na pomoc. Łowczy Urbański skłonił się. Ale panie ordynacie, samemu niebezpiecznie, obcy ludzie, bunt. Proszę być spokojnym. Ordynat został sam. Silnie trzymał rozgorączkowanego konia, lecz Apollo walił kopytami, bryzgając błotem. Chrapał wściekle, przysiadał. Na tylnych nogach z nozdrzy ział ogniem. Spod czarnej czapki ordynata szare oczy błyszczały łuną pożaru. Brwi miał zmarszczone w gęsty łuk. Smagła, szczupła twarz zabarwiła się ogniście. Patrzył w rozpętaną przemoc ognia spokojniej od Apolla. Tylko nozdrza grały mu prędko, podniecone wewnętrzną gorączką i swędem spalenizny. Co ja im zrobiłem? Czy to zemsta? Za co? Myślał poruszony. Agitatorstwo? Bunt? Więc Fala przyszła i tu? Uśmiech ironiczny błąkał się na jego ustach, przemknął po wydatnych rysach i zawieją sarkazmu omglił szare źrenice. Bydło, wyrzucił skrzywione wargi. A przecież mają naukę, daje im ją, myślał z goryczą, owczy pęd, jeszcze słabe mózgi. Już był podniecony ideą ocalenia zbłąkanych tłumów.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
6: Ordynat ostrogami trącił Apolla. Ruszył w huczące masy ludu, w burze ognia i dymów. Lecz powstrzymał go olbrzymi Jur, chwytając konia za uzdę. Jaśnie panie, tam nie można, tam grożą, przeklinają. Ordynat parł naprzód. Kogo przeklinają, mnie? Jaśnie pana, to podlecy. No dobrze, mówiłem ci ratować mieszkania, ruszaj do pożaru. Jaśnie panie, ruszaj. Głos ordynata zasyczał. Jur znikł w tłumie. Zabawna historia, myślał Michorowski. Tego jeszcze nie widziałem. Ciekawym. I z uśmieszkiem lekceważenia wtłoczył konia w skłębione rojowisko ludzkie. Jur, ukryty przed wzrokiem ordynata, czuwał jednak z dłonią nieznacznie umieszczoną na kolbie rewolweru. Słyszał gorące mowy agitatorów, którzy wygrażali na panów i milionerów. Widział wzburzony tłum, zaciśnięte pięści i bał się o ukochanego pana. Bali się również naczelnicy Straży Ogniowej i cała inteligencja administracji, zgromadzona przy ratunku. Najspokojniejszy był ordynat. Na swym groźnym wierzchowcu jechał, poważny, dumny, rozsuwając piersią końską zbite gromady robotników i służby folwarcznej. Spotykanym strażakom dawał krótkie, donośne rozkazy i wolno mijał tłumy, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Całą akcję ratunkową skierował na zamieszkane domy. Od fabryk odstąpili wszyscy. A ludzie oniemieli na jego widok. Spokój i powaga ordynata wywołały ogólny podziw. Zaczęto pospiesznie ustępować z drogi. Tu i tam jakaś ręka, rozwijając zaciśniętą pięść, nieśmiało zdejmowała czapkę z głowy. I ukłonów takich było coraz więcej. Przekleństwa cichły. W oczach gasły żary wściekłości. Tłum zakołysał się, wydając z siebie zaledwie głuchy pomruk zdziwienia. Nie spodziewano się tu ordynata. Na widok jego wyniosłej postaci na koniu, jego twarzy jak z lodu wykutej, bez cienia lęku w oczach, przeciwnie, z szyderstwem widocznym nawet dla ogółu, agitatorzy zamilkli. Jakiś majestat ich zagłuszył. Setki oczu wpiło się wiodącego pana ze strachem, z nagle obudzoną pokorą. Wydał im się karcącym duchem, który ich zgniecie do ziemi. Widoczny dla tłumów, górował nad nimi, oświetlony pożogą, pewny siebie, drwiący, nawet trochę zawiedziony zachowaniem wyjących przed chwilą groźnych mas. Wtem z oddalonej gromady robotniczej odezwał się zachrypły głos i zaczął wołać tubalnie: burżuj, burżuj milioner! Nie dajcie się, bracia, okradacz biednego narodu, pączek w maśle! Spalić go, zrabować! Kto mu się kłania, temu kula w łeb! Bracia, to burżuj, zgładzić panów! Głos agitatora zmienił się w ryk. Odpowiedziało mu kilka pojedynczych okrzyków z tłumu i głucha cisza. Tylko palące się swobodnie fabryki huczały rozszalałym płomieniem. Ordynat ani drgnął. Jechał dalej, lecz na jego ustach uśmieszek ironiczny wzmógł się, w oczach błysnął humor. Zalęknione gromady ludzi, podburzone nowym krzykiem agitatora, zaczęły się tłoczyć, popychać. Na kilku zapaliło się ubranie. Powstała panika, którą spotęgowało jeszcze walenie się przepalonych murów. Burżuj, burżuj, wyzyskiwacz biednych, truteń! Ryczał rozjuszony głos w oddali. Gromady, zewsząd popychane, otoczyły Apolla zwartą, ciężką bryłą ciał ludzkich. Koń wyrzucał głową, zaczął bić kopytami. Wielki komin gorzelni, czerwony jak rubin, chwiał się u podstawy. Groza straszliwa wleciała tu wichrem i rozniosła trwogę. Ordynat stanął w strzemionach, podniósł rękę i wskazując błyszczącą, błotną przestrzeń poza ogniem, zawołał donośnie: kto nie ratuje, tam! Marsz! Wolno! Wolno! Ustępować! Nie tłoczyć się! Wolno! Głos ponury nie milknął. Burżuj! Śmierć mu! W okropnym gwarze ludzkim w szumie fali ognia rozległy się dwa suche trzaski rewolwerowe, jeden po drugim. Traf! Traf! Odczute raczej instynktem niż słyszane. Dwie kule świsnęły powyżej ordynata. On lekko przybladł, lecz nie tracąc spokoju wołał, dalej stojąc w strzemionach: wolno! Wolno w tył! Wolno! Posłuszne gromady szły w porządku, ale w oddali, skąd strzelano, rozległ się mrożący krew wrzask ludzki. Krzyki przeszły w ryk, w wycie dzikich zwierząt. To rozjuszone tłumy robotników goniły uciekającego agitatora, pragnąc zemścić się za strzały. Te dwa trzaski rewolwerowe były przesileniem na korzyść ordynata. Oburzenie graniczące z obłędem ogarnęło lud. Żądza zemsty za ukochanego pana zagłuszyła wszelkie uczucie ludzkie. Bo w tym tłumie, obałamuconym, ogłupiałym, miłość do ordynata

0: Komin rozsypał dokoła mnóstwo rubinowych cegieł i olbrzymie łomy gruzów. Cały pusty plac wśród płomieni zajaśniał żarem. Teraz już ogień, dym siwoczarny, skotłowany, gryzący, zamieć sypkich iskier, wszystko to zbiło się w masę. W ogniste cielsko miażdżyło się wzajem, pożerało. Do ordynata przycwałował naczelnik straży Głębowickiej, wołając: ocalony od mordu, ale ciężko ranny. Wzburzenie ogromne. Pilnują go strażacy. Co robić? Jak się zachowuje? Czy chce zbiec? Nie może. Pokaleczone ma nogi i zbity. Ordynat pomyślał chwilę. Odnieść go do naszego szpitala. Jak to, panie ordynacie, do naszego? Tak. Żywioł przycichał. Już tylko gdzieniegdzie wystrzelał słup jaskrawych płomieni. Otchłań ognista rozlała się nisko przy ziemi, kończąc piekielne dzieło. Dogrywała go żelnia, zabudowania jej i młyny parowe. Zdołano zaledwie w części uratować mieszkania robotników. Sikawki parowe i ręczne działały bez przerwy. Straże z Głębowicz, Słodkowic i Romnów, a także straż z Obronnego nie ustawały w pracy. Ale żar i mnóstwo rozpalonych głowni utrudniały ratunek. Pogorzelisko otaczał obóz ludzki, naród napływał gromadnie z okolicznych folwarków i wsi. Jedni biegli ratować, inni wyrzekali głośno. Szloch poszkodowanych napełnił powietrze. Rozległy się przekleństwa i ciężkie westchnienia zachrypłych piersi. Głosy nad niepojętą dla tych ludzi dobrocią ordynata rozbrzmiewały donośnie. On ich nie słyszał. Stał oddalony od pożaru w otoczeniu kilku powozów z okolicy i konnych mężczyzn. Rozmawiał z hrabstwem Trestką, również na koniach. Był nawet wesół, tylko z lekką chmurą na czole.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
0: Na wschodzie niebo zaczęło różowieć. Inaczej niż łuna, jaśniej, weselej. Słońce blade wznosiło się w górę, przysłonięte dymami pożogi. Mętny dzień rozświetlał zmęczone twarze zielonym blaskiem. Przerażenie zastygło w rysach ludzi. Kopeć osiadły na skórze i ten trupi refleks marcowego dnia w samym zaraniu nadawał zgnębionym gromadom wygląd nieboszczyków. Hrabia Trestka mówił do ordynata. Straszny objaw ten pożar. Jeśli łotry zdołały podburzyć do tego stopnia pańskich ludzi, to dali Bóg koniec świata. Cóż mówić o mnie? Chyba wyjadę za granicę. No, w tej okolicy nieprędko się taka rzecz powtórzy. Rzekł w zamyśleniu ordynat. To samo mówiliśmy po dewastacji w szalach. Czemu nie? Fala płynie. Pana oni kochają, a jednak... No i moją Ritę kochają wożarowie. Może przez nią im nie oszczędzą? Nie licz na to, odrzekła hrabina. Ale wie pan, co mi się zdaje? Mówił Trestka. Gorzelnia padła ofiarą głównie dlatego, że spirytus denaturowany. Inaczej łajdaki rozbiliby tylko kufy, aby się spić. Ordynat machnął ręką. To na jedno wychodzi. Wcale nie, bo by się pochorowali przynajmniej, a zresztą spitych powiązałoby się jak baranów i do policji. O, szelmy, do czego to teraz dochodzi? Sapristi, ja bym wiedział, jak z nimi postąpić. Hrabina Rita rzuciła na męża niechętne spojrzenie. Gorycz ugryzła ją w serce boleśnie. Ona odczuła, co myślał w tej chwili ordynat. Wzrok jego błądził po rumowiskach, dymiących węgli, jakby szukający nie kary, lecz pomocy dla ciemnych nizin ludzkich, które siłą konieczności wywołanej nędzą idą na oślep za tymi, co ukazują im raj poza gruzami. Żądza, jeśli nie równości, to chociaż sprawiedliwości materialnej, pędzi tych domniemanych wodzów do czynów krwawych i otumanienia tłumu. Ordynat wzdrygnął się. Inna myśl napłynęła mu do mózgu. Jednak świetną była groza wybuchu, ale cóż za widok, mówił mi.

0: Pani Rita popatrzyła na niego zdumiona. Podziwiam pana. W takich warunkach mógł pan zachwycać się widokiem? No, jeszcze wtedy nie strzelano do mnie. Ależ sama groza, okropność. Cóż pan zrobi z tym ptaszkiem, skoro wyzdrowieje? Zapytał Trestka. Ha, pójdzie w świat. Może się poprawi. W tej chwili przygalopował Gorzelniany. Stanął przed ordynatem z wahaniem, mnąc kapelusz w ręku. Co tam nowego? Robotnicy chcą przeprosić pana ordynata, rzekł nieśmiało. Wszyscy co do jednego są zawstydzeni i upokorzeni. Mówią, że ich obałamucono. Bardzo wierzę, rzekł ordynat, gdyż inaczej nie gubiliby samych siebie. Gorzelniany spojrzał bystro i spuścił oczy. Czy mogą przeprosić? Zapytał. Powiedz im pan, niech się najpierw wyśpią, ja ich sam zawołam. Gorzelniany skłonił się i odjechał. Jeśli istnieje państwo archanielskie, to na pewno u pana, zawołał hrabia Trestka. Tym łajdakom udało się, że na pana trafili. Gdzie indziej poszliby wszyscy w dyby, nie mówiąc o agitatorze, który dawno witałby się z Abrahamem. Źle mówisz, drogi, przerwała hrabina. Wątpię, czy gdzie indziej za taki strzał lud pragnąłby krwi agitatora. Pragnienie zemsty nad nim to dowód oślepienia tych mas, lecz i miłości dla ordynata. Jednak ferment musiał się dawno szerzyć. O tak, z początku nie słuchano podjudzeń różnych wędrowców. Zbito nawet paru, potem ogólny prąd pociągnął ku sobie. Dużo dopełniły broszury tajemnie rozdawane. Ordynat umilkł, gdyż wiele osób z okolicy żegnało się z nim odjeżdżając. Was zabieram do zamku, rzekł do hrabiostwa Trestków. Dzień już był zupełny, gdy ordynat ze swym orszakiem opuszczał pogorzelisko. Rozpalone ruiny buchały jeszcze ogniem. Strażaków kazał ordynat zastąpić innymi ludźmi. Rozdzierano zgliszcza bosakami, kobiety zalewały pojedyncze ogniska wodą, dźwiganą niemal z pasją. Całą złość i żal tłum wywierał teraz na ogniu. Pastwiono się nad nim, obrzucano błotem, rwano w kawały. Nastąpiła istna orgia zawziętości. Kobiety wśród przekleństw wciskały się na płomienie jak hieny. Obraz przedstawiał okrutne zniszczenie rozpasanego żywiołu i zwierzęcą zemstę ludu. Ordynat miał na ustach ironiczny uśmiech. Nazywają moich ludzi kulturalnymi, a odpatrzcie, rzekł do Trestków. Barbarzyńcy, nie trzyma się ich kultura, odpowiedział hrabia. Daremny trud, najlepiej machnąć ręką. Nie, stale kulturę dawać, aż ich przetrawi, odrzekł Michorowski. Pani Rita utkwiła w nim oczy pełne uwielbienia. Jechano w milczeniu po chrupkim śniegu, poplamionym czarnymi głowniami i kupami sadzy. Nagle hrabia zawołał. Jest, idzie banda. Ordynat, widząc zbliżających się robotników, skrzywił usta z niesmakiem. Czego oni ode mnie chcą? W oczach odbiła mu się nuda. Był zmęczony. Z jękiem, szlochem i chrzęstem kolan na śniegu robotnicza gromada otoczyła Apolla. Wrzaskliwa, ruchoma ciżba błagała o litość. Daruj, jasny panie, my ogłupieli, nas odurzyli, ale my wierni. Nie wypędzajcie, jasny panie, nie posyłajcie do turmy. Służyli będziemy darmo, gdzie jasny ordynat każe. Miłosierdzia, panoczku, litości, darmo służyć będziem, zawodziły kobiety. Ordynat znudzonym ruchem poruszył głową. Nie chcę waszej krzywdy, ale nie lubię buntów. Miłosierdzia, panoczku, nie wyganiaj nas, ratuj! Skomlenia kobiet i błagające oczy mężczyzn utkwione w ordynata rozdrażniły go. Cisnący się tłum, czarny, osmolony sadzą, buchał spalenizną i surowym zapachem potu. Michorowski stracił cierpliwość, nerwy odmawiały mu posłuszeństwa. Rzekł jeszcze spokojnie: ja was nie wypędzam, ale teraz idźcie spać i mnie dajcie odpocząć. Ruszył koniem naprzód. Zdumieni jego spokojem I niespodziewaną obietnicą ludzie stali w milczeniu. Gdy ocknąwszy się, posyłali za nim błogosławieństwa, ordynat był już daleko. W zamku jednak nie położył się spać. Siedział w swym gabinecie na fotelu z głową opartą na ręku. Utonął wzrokiem w wiszącym naprzeciw portrecie zmarłej narzeczonej i tak pozostał długie godziny. W staroświeckim gabinecie w Słodkowcach cicho rozmawiało dwóch panów. Więc załatwiłeś z nimi polubownie? To dobrze, ale czy się nie rozzuchwalą? Pytał stary pan Maciej Michorowski. Zagroziłem wydaleniem w razie postawienia buntu, odrzekł ordynat. Doszedłem całej sprawy, po prostu byli otumanieni. Zresztą nie oni podpalili. Główny błąd administracji, że pozwoliła na burzenie umysłów. Ostatecznie mnie się nie stała wielka krzywda, ale robotnicy poszkodowani bardzo. Pomimo energicznego ratunku, cały dobytek poszedł z dymem. A ty ich pewno wspomożesz, rzekł staruszek z uśmiechem. No skoro nie rozpędziłem na cztery wiatry, to tym bardziej nie dam im zginąć z głodu. Młyny będę odbudowywał, więc robota dla nich jest na całe lato. I gorzelnie postawisz? Wątpię. Ordynat zaczął chodzić wzdłuż gabinetu. Pan Maciej zamyślił się. Po chwili spytał znowu. Podwyższyłeś im płacę? O nie, tego bym nie zrobił pod presją. Zresztą wynagrodzenie mają bardzo dobre i sami o tym wiedzą. Prócz kilku narwańców ogół nawet tego nie wymagał. A pamiętasz? W szalach? Ordynat zatrzymał się. Tak, ale Ćwilecki nie wypłacał swym ludziom inaczej niż po 10 terminach i to po wielkich prośbach. W ogóle wszystkie warunki u niego były okropne. Moim ludziom wytłumaczyłem bezzasadność ich postępku. Zrozumieli, są skruszeni i znowu służą mi z ufnością. Zawziętość natomiast przeciw agitatorom jest taka, że obawiam się rozlewu krwi w razie pojawienia się nowych. O, nowi nieprędko się pojawią. Znowu umilkli. Waldemar chodził po gabinecie, pan Maciej patrzał w okno na szare drzewa parku i gromady trzepoczących się wróbli. Głowa starca była zupełnie biała, białe wąsy i brwi, twarz pomarszczona, bolesna, plecy zgarbione. Przedstawiał ruinę człowieka. Tylko w oczach gorzała jeszcze dusza, żywa, myśląca, chwilami tragiczna. Pomiędzy brwiami ból zastygł i wrył się w ciało głęboką bruzdą. Po tym człowieku życie przeszło ciężkim bólem, zostawiając po sobie ślady walk i nieszczęść. Lecz najwięcej białego włosa na głowę, a bolesnych bruzd na czoło, rzucał ponury dramat, który zgnębił jego wnuka. Zgon narzeczonej Waldemara stał się dla starca najostrzejszym kamieniem z życiowego młyna.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
0: Pan Maciej teraz miał nowe zmartwienie i obawy o wnuczkę. Ocknął się z zamyślenia i rzekł: otrzymasz list od Lucy. Są z matką w Nicei, ale Lucia chce wracać do Belgii. Pisze, że woli klasztor niż to życie, jakie jej urządza idealka. Zresztą sam zobacz. Podał ordynatowi duży arkusz zapisanego papieru. Waldemar przeczytał. Twarz skrzywiła mu się ironicznie. Zawołał: ciotka zawsze była wariatką. Przepraszam, dziadku. Nie krępuj się, Waldi. Wiem, jaka jest idealka. Te dwie kobiety razem przebywać nie mogą, chociaż są najbliżej w świecie spokrewnione. Ciotka chyba chce się wydać za mąż. To jedynie motywuje te wieczne bale, maskarady i otaczanie się cudzoziemskimi adonisami. No, może myśli o Luci. Skoro jednak Lucia nie chce, nie widzę racji gwałtem ją prowadzić do ołtarza. Cóż zatem robić? Tak, zostawić tego nie można. Lucia jest rozstrojona. Niech dziadzio napisze do ciotki, może na święta przyjadą. Staruszek smutnie zwiesił głowę. I Dalka nie przyjedzie. Zanadto ją absorbuje zagranica. Zresztą boi się rozruchów. Waldemar wzruszył ramionami. Do pokoju wszedł cicho służący. Stanął przy drzwiach i chrząknął znacząco. Pan Maciej drgnął niespokojnie. Ordynat spytał. Cóż tam znowu?
2: Nowa bieda, jaśnie panie.
0: No?
2: W szalach znowu strajk, ograbiony pałac.
0: Jaki pałac? Czyś zwariował? Przecie pałac ograbiony dawniej.
2: A, to pewnie pawilon. Kasjer zabity i hrabiostwo uciekli.
0: Kto ci to mówił?
2: Precz idzie słuch, jaśnie panie. Jechał stamtąd Gajowy i mówił to samo.
0: Czy on jest?
2: Nie, pojechał.
0: Niech natychmiast strzelec Jur jedzie do szal, zobaczy i dowie się dokładnie prędko. Służący wybiegł. Ordynat spojrzał na bladą twarz pana Macieja i rzekł spokojnie: proszę się, dziadziu, nie przejmować. To jeszcze nic pewnego. Trochę w to wątpię. Byłoby za prędko jedno po drugim.
3: Pan Maciej gorączkowo potrząsnął ramieniem. Oczy starca gorzały. Na policzkach wystąpiły wypieki.
0: Waldi, ja się boję o ciebie, słyszysz? Truchleję o ciebie, takie czasy.
3: Ordynat siadł, wziął rękę dziadka i tulił do siebie. W twarzy miał wzruszenie. Przemówił łagodnie, jak do dziecka.
0: Cicho, cicho, spokojnie. No, niech się dziadzio nie obawia, no, nie ma czego. Nic mi się nie stanie.
3: Ale dziś nie pojedziesz?
0: Zaczekam na wieści z szal.
3: Zmrok zapadł. Szara godzina rozesłała swą makatę, owijając nią wszystko dookoła. Na dworze padał drobny, gęsty śnieg, pomieszany z deszczem. Wicher ciskał go na szyby okien i wył przeciągle. Z parku dochodziło skrzypienie starych drzew, jękliwe, jakby ktoś głośno żebrał. Pan Maciej i ordynat siedzieli w fotelach zamyśleni. Starzec przeżuwał szczękami i meł w ustach słowa modlitwy. Suche, sztywniejące palce przesuwały paciorki różańca. Ordynat zimny wzrok skierował na okno i siedział jak posąg. Tylko poruszające się często brwi i nozdrza świadczyły, że poza tą chłodną powierzchnią kipią, ścierają się uczucia i myśli. Obaj usłyszeli jednocześnie cichy szmer przy drzwiach. Od progu posunęła się do nich żywym ruchem smukła postać, cała w czerni. Poprzedzał ją lekki szum jedwabiu i wątły zapach wrzosu. Lucia! Zawołał Waldemar, gwałtownie powstając z miejsca. Odezwało się łkanie. Ordynat zerwał gazowy welon, przemoczony od deszczu. W szarzyźnie pokoju zabłysła szczupła twarzyczka Luci Elzonowskiej w burzy popielatych włosów. Dziewczyna z płaczem zarzuciła ręce na szyję Waldemara. Jestem z wami, jestem nareszcie. Waldemar uścisnął ją i oddał w ramiona zdumionego dziadka. Pan Maciej nie pytał o nic. Głaskał wnuczkę po twarzy i po rozwianych włosach. Patrzył jej w oczy, jakby chcąc się przekonać, że jest ta sama. Nie widział jej dawno i nie mógł się nią nacieszyć. Dziewczyna z objęć dziadka rzuciła się w ramiona Waldemara, wypowiadając krótkie, urywane zdania, przeplatane płaczem i śmiechem. — Gdzie zostawiłaś mamę? — spytał pan Maciej. Lucia spochmurniała. — Ja, dziadku, uciekłam. Z mamą pogniewałam się. Mama jest w Monte Carlo.
0: — I nie bałaś się sama jechać?
3: — Cóż mi się mogło stać? Jestem dorosła. Ale wrażenia straszne, już od granicy począwszy. Warszawa... Nagle rzuciła się do Waldemara i chwytając go za ręce zawołała z lękiem. Ależ tu te strzały, w Romnach, Waldi, jak to było? To straszne.
0: Któż ci już naopowiadał, ciekawym?
3: Żydek z Rudowej, który mnie przywiózł.
0: Pan Maciej oburzył się. Jak to? Przyjechałaś wynajętym powozem?
3: Taką sobie nędzną dryndulką, dziadziu, zaśmiała się Lucia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wieści. Boże, i dziadzio tu sam? Okropność!
0: Pan Maciej przygarnął ją do siebie z czułością.
3: Widzisz, że nie sam. Waldi nade mną czuwa i Ksawery.
0: Pana Ksawerego nie powitałam. Gdzież on jest? Przyjął mnie tylko Jacenty i nie poznał. Musiałam się wylegitymować.
3: przytuliła się serdecznie do ramienia staruszka. Szepnęła z uczuciem. Teraz, dziadziu, ja się tobą zaopiekuję. Nie odstąpię cię nigdy. Będziemy razem przebywali złe i dobre wypadki.
0: A nie boisz się, dziecko? Tu rozruchy zaledwie się zaczynają. Mogą się wzmocnić.
3: Nie, dziadziu, ale tu jesteśmy u siebie, w ojczyźnie. Nie godzi się nam jej opuszczać w takiej chwili i bawić się u obcych.
0: Pan Maciej odsunął wnuczkę od siebie, popatrzył na nią badawczo.
3: Jak ty się zmieniłaś, Luciu?
0: Ona zapłonęła.
3: Spoważniałam, dziadziu, nabrałam rozumu. Teraz inaczej myślę.
0: Waldemar pocałował ją w rękę. W oczach miał iskry zadowolenia.
3: Jesteś dzielną dziewczyną, Luciu, rzekł z uznaniem.
0: Krwisty rumieniec zabarwił jej policzki.
3: Zawdzięczam to tobie, Waldi, i Stefci, dokończyła szeptem.
0: Wtem za drzwiami rozległ się hałas i prędkie kroki. Do pokoju wpadł blady Jacenty, za nim strzelec Jur i młodszy pokojowiec. Wszyscy, spiorunowani wzrokiem ordynata, stanęli w miejscu i zaczęli cofać się w tył. Ale pan Maciej krzyknął: co się stało?
3: Milczeli, lękając się odezwać.
0: Ordynat podszedł do nich. Albo zachowywać się spokojnie, albo już mówić: co się stało?
3: W szalach. Ograbiona kasa, kasjer zabity, hrabstwo uciekli, wożarowie strajk, palą budynki hrabiego, bunt, wyrecytował jednym tchem przerażony Jur.
0: Jezus Maria, jęknął pan Maciej.
3: Ordynat wypchnął za drzwi służących i sam za nimi wyszedł.
0: Uderzyć w dzwon pożarny, niech straż rusza. Jeden pojedzie do Głębowicz po tamtą i Romeńską. Ty, Jur, ani kroku z pałacu, masz być na rozkazy pana. Dla mnie siodłać konia żywo.
3: Wydał polecenie i sam wszedł do gabinetu.
0: Pożegnam was, jadę do Ożarowa, proszę być spokojnym, dziadziu.
3: Za okna rozległ się przytłumiony głos dzwonu. Bił wolno, rytmicznie, lecz tak przejmująco, jakby w każdym dźwięku zamykał tysiące ludzkich jęczeń.
0: Waldemar podniósł rękę do czoła.
3: Ha, burza idzie, rzekł do siebie i wyszedł z gabinetu.
0: W kilka minut później cwałował na czele straży ogniowej, wyprzedzając dowódcę. Od strony Ożarowa świeciła rozległa łuna.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
3: I znowu ordynat objął komendę nad pożarem. Trafił na chwilę najtragiczniejszą, zawalenia się obór. Stada krów z rykiem przeraźliwym rzucały się prosto w ogień. Szał ogarnął bydło. Po okolicy szedł jeden grzmot ryków. Żałosny bek cieląt roznosił echa straszliwe. Krowy waliły racicami w ziemię, łowiąc w pyski spieniony swąd spalenizny. Oczy zwierząt gorzały wściekłością. Popłoch i ogłupienie gnało je na oślep w płonące zwaliska. Zginęły obory, stodoły i magazyny ze zbożem. Wszystko pokryła wyjąca, szeroko rozchulana płachta pożogi. Z klęski ocalały tylko stajnie. Całą siłę obrony skierowano na nie, bo do palących się budynków nie było dostępu. Z miejscowych ludzi nikt nie ratował. Gromady ich stały w pobliżu, urągając strażakom, śmiejąc się z hrabiego Trestki, który biegał pośród ognia i klął różnymi językami. Michorowski dopadł go gdzieś na boku i rzekł z wymówką: panie, proszę nie robić z siebie widowiska, ludzie się śmieją, trzeba zachować powagę. Trestka miał wzrok błędny.
0: Ja im się zaśmieję, łajdakom, złodziejom tym, ja ich wszystkich w dyby, do kryminału, pasy drzeć, szelmy.
3: I grad pocisków bardzo dobitnych popłynął z ust hrabiego, przeplatany gęsto cudzoziemskimi epitetami. Ordynat miał niesmak na ustach, ale cierpliwie starał się hrabiego uspokoić. W końcu oddał go pod opiekę pani Rity. Lecz i to niewiele pomogło. Hrabia albo klął, albo łamał ręce, wołając: moje obory, moje obory! A szkody istotnie były olbrzymie.
2: Spaliło się kilkanaście krów. Zwęglone ich ciała, wzdęte, leżały tu i tam, stercząc nogami, niby jakieś dziwaczne kupy węgla, spalonych wnętrzności i popiołów. Straszny widok uderzał w oczy. Ciała popalone roznosiły cuchnące wyziewy. Po zduszeniu ognia ordynat w prywatnym gabinecie hrabiego rozmawiał z panią Ritą i miejscowym rządcą. Hrabia był również obecny, ale nie mówił nic, powtarzając jedynie żałosną skargę. Moje obory, moje obory. Ordynat pytał o różne szczegóły tyczące się powstania buntu. Badał drobiazgowo warunki utrzymania i opłaty służby. Przeglądał księgi, sprawdzał rachunki. Okazało się, że agitatorów nie było. Służba, łącznie z wsią, rozpoczęła strajk z powodu niewypłacalności dworu, nieuregulowanych serwitutów i niechęci osobistej. Ordynat przeglądał całą rubrykę procesów, czasem wprost śmiesznych, i poruszał głową. Bajeczne zdolności czy maniactwo, myślał, głośno zaś rzekł, jedyna rzecz, do której się lenię, to procesy. Ja teraz przestanę się procesować, będę strzelał prosto w łeb, przynajmniej łajdaków mniej zostanie, krzyczał hrabia. Pani Rita zacięła usta, ordynat milczał. W kilka godzin potem ordynat, po naradzie z hrabiną, chciał odjechać, ale mu nie pozwolono, gdyż kilkudziesięciu strajkujących oblegało pałacowy ganek, chcąc się widzieć z hrabią. Pani Rita ścisnęła za rękę Michorowskiego. Niech pan nas nie opuszcza. Pan zna Edwarda. Tu trzeba rozumu, taktu, a Edward taki zrozpaczony. Dodała, jakby usprawiedliwiając męża. Ordynat został i nauczył hrabiego, jak ma się zachowywać wobec tłumu. Tłumaczył długo, doradzał i w końcu zdołał przekonać, że strzelać do ludzi nie można. Strajkujących wezwano do wielkiej sieni pałacowej. Wchodzili głośno, z ostrym tupotem butów, z hardo podniesionymi głowami. Pluli i porządkowali nosy z hałasem, nie oszczędzając błyszczącej posadzki. Wygalowany kamerdyner patrzył na nich przez uchylone drzwi. Bał się wyzywających min tych ludzi. Gdy już się wszyscy zebrali, wyszedł do nich Trestka, wypchnięty prawie przemocą. Ordynat nie pokazywał się. Hrabia stanął na progu, osowiałym wzrokiem spojrzał i spadły mu binokle. Wolno zaczął je przecierać chusteczką, ale ręce mu drżały. Szkła znowu opadły, huśtając się na sznurku. Zaczął je łapać gorączkowo. W ciżbie zaszemrały ciche śmiechy i szepty. Sapristi, zaklął Trestka. Z gniewem chwycił binokle, nałożył je i zakładając ręce na plecy wystąpił śmiało naprzód. Podniósł wysoko głowę. No, zawołał z dumną miną. Odpowiedziało mu milczenie. No, powtórzył głośniej. Cisza. Tłum zakołysał się, szmer się wzmógł, zaskrzypiały buty i cała gromada posunęła się naprzód nagłym ruchem. Hrabia cofnął się gwałtownie w tył. Wyraźny przestrach miał na twarzy. No, no cóż to, oniemieliście? Jakiś chłop barczysty zawołał przepitym głosem. Niech nam pan hrabia podwyższy pensję i ordynarię, my tego chcema. Trestka się zaperzył. Ja wam będę płacić za to, żeście mnie spalili? Zwariowałeś jeden z drugim. To nie tylko my spalili, bo i wieś. Nie trzeba było z nimi zaczynać. Wypasy od dziada pradziada należały do nich. Odezwał się ktoś z gromady. Trestce spadły binokle, osadził je mocniej i wybuchnął. I las? Co? I las do nich należał? A jakże? Drzewo mogą brać. Albo to im dziedzic zabroni, kiedy z dawna tak było? Magnat rzucił się do nich, podniósł pięść i wygrażając nią wołał: zabronię? Zobaczycie, gałgany, że zabronię. Ja was nauczę. Dwór okradać będziecie, wpierw poznacie kryminał. Zaczął kląć po swojemu. W gromadzie powstał głośny gwar. To niech ich dziedzic pakuje do turmy, jeżeli da rady, a nam proszę dać większą pensję i ordynarię, krzyknęło parę osób. Nie dam. Nic nie dam, słyszycie? I was do kryminału oddam, łajdaki sapristi, w dyby was! Tłum poruszył się, wzburzenie rosło. Jeden głos zaczął wołać: jak nie dostaniem czego chce ma, to jeszcze spalim resztę i do roboty nie pójdzie nikt.
4: Teraz inne czasy nastały, aha,
2: wołał drugi.
4: Teraz pany przycichną, tak ma być jak chce ma, a jak nie to strajk.
5: Niech pan hrabia nie krzyczy, bo się nie boi nikt.
4: Dać podwyżkę i ordynarię większą, mniej roboty, to i będzie ład. My tu mamy spisane to, czego chcemy. Niech pan hrabia przeczyta.
2: Trestka wychodził z siebie.
6: Ja? Ja mam czytać? Coście nagryzmolili? Won stąd gałgany, palić mnie jeszcze będziecie? Grozić? Ja was postrzelam jak psów.
4: A dobrze, to będzie ma się bić, rozległy się urągliwe głosy.
2: Hrabia, nieprzytomny z gniewu, zziajany, krzyczał, klął i bił się po kieszeniach, szukając broni.
6: Zabiję, zabiję jak psów.
2: Wyglądał komicznie. W szalonej pasji skakał, rzucał się, blady, spocony, z rozwścieczonymi oczyma. W gromadzie powstał śmiech, zaczęły się żarty. Nagle w drzwiach stanął ordynat, spokojny, surowy, z groźną fałdą pomiędzy brwiami, wszedł i zatrzymał się chwilę. Tłum drgnął i umilkł, jakby ludziom zamurowało usta. Wyprostował się służbowo. Trestka, nie widząc ordynata, nie mógł pojąć dziwnego zachowania się zuchwałej gromady i zdumiony również zamilkł. Obejrzał się. Ordynat podchodził wolno. Teraz hrabia zrozumiał. Złość i śmiech szatański zasyczał w jego głosie. Zawołał nagle ucieszony.
6: Ha, łotry, chamy przeklęte, nie spodziewaliście się, że jest ordynat? A co? Języki wam stanęły w miejscu, hultaje?
2: Michorowski mu przerwał, odciągając na stronę. Szepnął po francusku. Proszę odejść, nie tak pana uczyłem, dość kompromitacji. Tyle było siły w słowach ordynata, że Trestka zmieszał się, spuścił głowę i wolno wyszedł. Michorowski zimny wzrok skierował na wyprostowaną gromadę służby. Spytał spokojnie: czego chcecie? Twarze spokorniały jeszcze bardziej. Gniecioną w rękach czapki, przestępując z nogi na nogę, najśmielszy zaczął.
7: My, jasny panie, my tu wspólnie, my tu przyszli gromadą.
2: Widzę, że was dużo, ale czego chcecie?
7: My chcemy podwyżki.
2: Jakiej?
7: O, tu spisane, może jasny ordynat przeczyta.
2: Michorowski wziął papier i przebiegł go wzrokiem. Te warunki są niemożliwe. Pobieracie pensje i ordynarie takie same jak w dobrach ordynackich, zatem wystarczające. Ja swoim ludziom nie podwyższam i wy nie możecie o to prosić, tym bardziej, że nie zasługujecie na to.
7: My u jasnego pana woleliby za pół ceny służyć niż u hrabiego za całą,
2: odezwały się głosy.
7: Niech pan hrabia podwyższy i zapłaci co zaległe, to pójdziemy do roboty.
6: A jak nie, to nie,
2: krzyknął drugi rozrzutnie, ale inni wepchnęli go do środka gromady, zamykając mu usta.
7: Odkąd się wam należy? Spytał ordynat.
8: Od adwentu, jasny panie.
7: Dobrze. Dziś będziecie opłaceni i jesteście wolni. Od 1 kwietnia możecie znaleźć miejsce. Tu potrzeba ludzi spokojnych.
2: Wprowadź ich do kancelarii pana kasjera. Lokaj skłonił się. Ordynat wyszedł. W gromadzie zaległa cisza. Spoglądali na siebie w milczeniu, gdy zaś lokaj otworzył drzwi i zaczął ich energicznie wypraszać, wyszli ciężko ze spuszczonymi głowami. Wypłata trwała długo. Ordynat posyłał po pieniądze do Głębowicz, bo w ożarowskiej kasie zabrakło. Pani Rita była jak struta. Trestka klął i zacierał ręce, dziękując ordynatowi. Ale ten milczał.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
2: Po dewastacji w Ożarowie groza padła na okolice. Wielu obywateli wyjechało, ale i burza przycichła. Zwolnienie całej służby w Ożarowie zrobiło wrażenie. Lud stracił ochotę do strajków, fantazja zmieniła się w przygnębienie. Agitatorów zabrakło. Jeśli się jakiś pokazał, wypędzano go z folwarków i ze wsi. Spokój zdawał się zapewniony.
7: W Słodkowcach pan Maciej cieszył się wnuczką. Staruszek pod jej troskliwą opieką odżył, nabrał humoru. Tylko listy pani Elzonowskiej, niesłychanie burzliwe, pełne wymówek dla córki, wnosiły zły podmuch do pałacu. Pani Idalia nagliła córkę do powrotu, gniewała się na ojca, że ją zatrzymuje, ale Lucia sama nie chciała wracać. Widząc, że matki nie przekona, przestała odpisywać na listy. Gorliwie zajmowała się dziadkiem, oprócz tego stała się czynną opiekunką ochrony i szpitala imienia Stefanii. Sama uczyła dzieci niektórych przedmiotów. W rannych godzinach, kiedy pan Maciej jeszcze spał, co dzień smukła postać Luci, o długich, jasnych warkoczach dążyła na lekcje do ochronki. Dzieci witały ją okrzykami radości. Chorzy w szpitalu uśmiechali się na jej widok. Stała się dobrym duchem Słodkowic. Panu Maciejowi przypominała Stefcię Rudecką. Miała słodycz i łagodność tamtej, nawet coś w ruchach. Tylko tamta była żywa, jak iskra i weselsza. Lucia spokojna i poważna. Charakter jej zmienił się. Nabrała hartu. Dawny dziecięcy upór przybrał cechy niezłomnej stanowczości. Uśmiechała się rzadko, ale promiennie, najczęściej do dziadka, do dzieci i do chorych. Powierzchownie zmieniła się niewiele, tylko wyrosła i nabrała szyku. Jej dziewczęca figurka, teraz zaokrąglona ładnie, miała wdzięczną linię w rysunku. Lucia swe bujne, jasnopopielate włosy splatała w dwa grube warkocze i okręcała nimi głowę na kształt korony. Jej cera, delikatna jak narcyz, ożywiła się w Słodkowcach. Krasiły ją barwne usta, dość pełne, i oczy szaro-błękitne, nieco podkrążone, świecące spod ciemnych rzęs i delikatnych, ciemnych brwi. Powieki miała najczęściej spuszczone, wzrok chmurny, rzucany spod czoła. Cechowała ją skrytość i nieufność w stosunku do ludzi. Nie pragnęła ich widoku. Słodkowce jej wystarczały. Nie bywała nigdzie. Czasem do Obronnego jeździli razem z Waldemarem, odwiedzając jednocześnie Ożarów. Lucia mieszkała w swym dawnym pokoju obok pokoiku Stefci, który przerobiła na rodzaj kaplicy czy na mały przybytek sztuki. Wśród najpiękniejszych kwiatów mieściły się tam cenne obrazy oraz różne przedmioty artystyczne, niegdyś ulubione przez Stefcię. W tym nagromadzeniu sztuki oryginalnie wyglądało nietknięte łóżko, zasłonięte kotarą, lustro z konsolką i marmurowa umywalka ozdobiona srebrnymi naczyniami. Nad sofką wisiał pyszny obraz Madonny, kopia rafaelowskiej z kaplicy Sykstyńskiej w staroświeckich ramach. Szczyt kominka ozdabiał wielkich rozmiarów portret Stefanii Rudeckiej, wyłaniający się z drogocennych makat. Pokój był poświęcony pamięci narzeczonej ordynata. Lucia przesiadywała w nim często, z książką w ręku lub zapatrzona przed siebie, z własnymi myślami. Czasem chmurne jej oczy wpatrywały się uparcie w malowany na płótnie widoczek Słodkowic roboty Stefci. Stał na staluszkach w otoczeniu palm. Była to dla Luci droga i ostatnia pamiątka po przyjaciółce. Inne jej prace pastelowe i olejne ordynat pozabierał do Głębowic. Lucia w tym pokoju przypominała sobie minione czasy wesołe, bez troski, jak wiązanki różowych kwiatów. Potem przyszły inne i zaćmiły szczęście. Lucia znienawidziła świat, poczuła wstręt do ludzi, szczególnie do własnej sfery. Arystokracja, uwielbiana dawniej, niby jakaś wyrocznia, w oczach Luci zmalała. Stała się nienawistną. Każdy arystokrata wzbudzał jej nieufność, nawet członkowie rodziny, prócz Waldemara i dziadka. Prawie nie wierzyła, że i oni są arystokratami. Jej nienawiść wpadła w fanatyzm. Pobyt w klasztorze w Belgii złagodził ją trochę, lecz nie przeistoczył. Pozostała w niej niewiara w ludzi. Nienawiść zmieniła się w ironię. Lucia bez miłosierdzia kłuła nią własną sferę. Była dla swego otoczenia skryta, nieprzystępna. W Słodkowcach zmiękła. Jednak ani pan Maciej, ani Waldemar nie znali jej myśli. Chowała je dla siebie. Ale zaczęła posępnieć, wpadając chwilami w stan zupełnej apatii. Pan Maciej myślał, że to tęsknota za światem. Wreszcie posądził Lucię o tajone uczucia, może zawody? Potwierdzeniem tego była jej ucieczka z Nicei. Bawiła się tam, miała powodzenie i starających się. Pan Maciej wywnioskował, że ktoś zainteresował ją głębiej, że Lucia kocha bez wiedzy matki, wbrew jej zamiarom. Ale z wnuczki staruszek nic wydobyć nie mógł. Tak przeszła wiosna i część lata. Pani Idalia, obrażona, zła na córkę, nie opuściła zagranicy. Zamieszki w kraju odstręczały ją również, nie pragnęła powrotu. W połowie lipca do Słodkowic przyjechał z ordynatem Jerzy Brochwicz.
1: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Czy widzieli już Państwo lalkę? To pytanie chyba od mniej więcej połowy września elektryzuje nas wszystkich. No bo oczywiście najpierw chodziło o lalkę serialową. Teraz zaczyna chodzić o lalkę filmową w reżyserii Macieja Kawalskiego. Oczywiście może jeszcze chodzić o lalkę w teatrze bodajże dramatycznym. Podobno jest jeszcze kilka innych bardzo luźnych adaptacji teatralnych w przygotowaniu. No więc tych lalek jest. Jest całkiem sporo, ta dyskusja jest bardzo żywa. No i właśnie dzisiaj w Alei Sław, Radia Pogoda, o lalce również będziemy rozmawiać, a to za sprawą Mateusza Damięckiego, który dosłownie za moment będzie moim i Państwa gościem. Mateusz Damięcki w tej filmowej lalce wciela się w postać Kazimierza Starskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Kazimierz Starski mocno wpłynął na relacje Wokulskiego i Izabeli Łęckiej w tej oryginalnej, prusowskiej, tak to ładnie nazwijmy, lalce. Natomiast tutaj został przedstawiony w bardzo ciekawy sposób. Myślę, że część z Państwa pomyśli sobie, że tak, to jest taki jeden do jednego, Kazio Starski taki właśnie miał być. Inni mogą pomyśleć sobie w kilku takich niezbyt wybrednych słowach, nie spoileruję tutaj, myślę, bo większość z nas jednak zna ten literacki pierwowzór, no ale były tam takie momenty, kiedy ten Kazio nie zachowywał się tak, jak powinien się zachować. Ale muszę Państwu przyznać, po obejrzeniu tej filmowej lalki, że Mateusz Damięcki w tej roli absolutnie świetnie został po pierwsze dopasowany, a po drugie świetnie zagrał Kazimierza Starskiego. Warto pójść do kina, zobaczyć tę postać, ale też oczywiście warto posłuchać naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj u mnie gość aktorski. Tak powiedziałam, aktorski do Starski, czyli już pewnie Państwo wiedzą, Mateusz Damięcki. Dzień
3: bardzo
2: dobry.
3: Mi miło, cześć.
2: No to chyba tak od tej lalki zacznę. Spotykamy się dzień po premierze. Jak się ogląda siebie w takiej roli na ekranie?
3: Siebie się nie ogląda, ogląda się wszystkich innych.
2: Ale to zamykałeś oczy na scenach z tobą?
3: Nie, po prostu, bo pojawiam się dość późno, więc coś musiałem na początku oglądać, a później już tak poleciałem za głównymi bohaterami, że zdałem sobie sprawę, że jestem tylko poszetką bruszeta to się chyba nazywa, tak?
2: Bruszeta to chyba taka bagietka, tak?
3: Tak, taka. A jak się nazywa ta, bo jest poszetka, to jest, a w poszetce?
2: Butonierka jest. Butonierka to jest ta dziurka na guzik.
3: No i nie zdałbym. Nie,
2: ale tak.
3: Tak, butonierka jest
2: tym czymś.
3: No i właśnie.
2: W garniturze. No, czy w surducie?
3: No i już, i poległem, przepraszam.
2: Oboje polegliśmy w modzie męskiej.
3: Od tak zwanego wydziału kostiumowego dostałbym jedynkę, przepraszam bardzo. Jestem trochę jak kożuch do kwiatka.
2: No, ale z drugiej strony, jednak jesteś bardzo elegancką postacią.
3: Tak,
2: rzucasz się w oczy
3: mocno. Postać jest elegancka, ale rzeczywiście mam takie głębokie poczucie po obejrzeniu tej lalki, że każdy z nas ma swoje miejsce i reżyser Maciek Kawalski jakoś tak to zrobił, że jest oczywiście dwoje głównych bohaterów, ale ta cała reszta nas w jakiś sposób działa albo na jednego, albo na drugiego bohatera, albo na Stanisława, albo na Izabelę. I to jest, ja sobie nie miałem wątpliwości co do tego, ale powczoraj już się upewniłem całkowicie, jak już to zobaczyłem, że to jest tak, jest ten Wokulski, który ma swojego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego. Tam jest oczywiście bardzo szlachetna przyjaźń między romantykiem a człowiekiem, który trochę z tego romantyka nadal ma, ale jest mimo wszystko takim dość prężnie działającym pozytywistą, bo zarówno praca u podstaw nie jest mu obca, jak i chęć zmiany świata, ideowiec. Wspaniały facet. A z drugiej strony mamy Izabelę Łęcką, która ma przepiękną twarz, twarz anioła alabastrowego, który takie mam od początku, kiedy poznałem Kamilę Urzędowską, miałem takie wrażenie, że gdyby ona w tym kostiumie pełnym spadła ze schodów w pałacu, w którym graliśmy, to rozbiłaby się na 1000 drobnych kawałków. Miałem wrażenie, że to byłby najpiękniejszy plakat tej lalki. Taka rozbita na kawałeczki Izabela Łęcka. I my za tą Izabelą idziemy. I Izabela ma naszą twarz, ale tak naprawdę składa się, jest takim potworem o 40 nogach. Po prawej i po lewej jej stronie, jak tren, idą za nią po prostu te potwory. A tymi potworami jesteśmy my. To jest taka... Wczoraj nagle zdałem sobie sprawę, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek dziwił się temu, czemu na początku XX wieku doszło do wielkiej rewolucji w Rosji, rewolucji, która zaraziła cały świat, to po obejrzeniu lalki nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, czemu właśnie do tego doszło. Z takim lekkim oddechem oczywiście, bo to nie nastąpiło nagle, bo to była bardzo powolna erozja, ale jednak to, co obserwujemy w tej lalce, to takie głębokie zepsucie, które zaczyna wietrzeć powoli. Na naszych oczach to się dzieje. Wydaje mi się, że każdy zagrał postać takiego zdegenerowanego arystokraty fantastycznie. Każdy ma oczywiście inne oblicze, inny kolor. Mój bohater jest dość konkretny, jest taką grubą kreską narysowany. Poza tym twierdzę, że bez Starskiego Izabela nie musiałaby dokonywać wyboru. Dlatego jestem głęboko przekonany o tym, że Jam jest tą siłą, która wiecznie zła, pragnąc wieczne czyni dobro, podążając za Faustem Goethego. I ten cytat znakomicie, myślę, wpisuje się akurat w postać w mojego bohatera. Jest zepsuty do szpiku, ale też muszę powiedzieć jedno, jest jedynym bohaterem, który jest niezakłamany w tej całej powieści. Będę go bronił rękami i nogami.
2: No właśnie pomyślałam sobie o tej, słyszałam właśnie już o tym, jak bronisz tego swojego bohatera, a jednak nawet gdzieś tam, z tego co pamiętam ze szkoły, no to tak się właśnie mówiło, że ten Starski to ten symbol takiej zgorszonej, okropnej arystokracji.
3: To była zła interpretacja.
2: A, okej.
3: Okay. To była zła, nieprawidłowa. Każdy będzie mógł sobie oczywiście zinterpretować to po swojemu, ale przede wszystkim starałem się, żeby to był zły bohater, oczywiście. Człowiek, którego wybory są obiektywnie czarne, ciemne, mało szlachetne. No ale co to jest obiektywizm? Ja przynajmniej nigdy tego nie ukrywałem. To znaczy, ten facet gra w otwarte karty od samego początku do końca. On mówi to twarzą w twarz. Jest wściekły, kiedy nie dostaje spadku. Potrafi stanąć twarzą w twarz z Izabelą i powiedzieć jej, ani ja, ani ty nie możemy z siebie skorzystać, nie tylko dlatego, że ja jestem pozbawiony pomocy od mojej ciotki, ale również dlatego, że ty jesteś gołą panną na wydaniu. To jest facet, który mówi otwarcie, jestem do dyspozycji każdej bogatej wdowy, która ma na mnie ochotę, coś za coś. Jeśli dostanę od niej pieniądze, jeżeli ja nawet uwagi nie potrzebuję, mnie tylko i wyłącznie satysfakcjonują w tym filmie pieniądze. Ilu takich jest ludzi w tej chwili? Ilu jest takich, którzy bez ogródek będą w stanie powiedzieć coś takiego? Wszyscy kryją się za tymi swoimi kontami internetowymi, coś udają, coś ściemniają, podchodzą, oszukują, zwodzą te konta na Tinderze, to wszystko. A z drugiej strony ktoś mi wczoraj powiedział, że moje konto na Tinderze jako Starskiego mogłoby być dość ciekawe.
2: Przynajmniej sprawa postawiona zostałaby bardzo jasno.
3: Tak, zdecydowanie. I myślę, że to jest jego, mimo wszystko, jego siła. Mhm. Nie będę tam dopisywał jakiejś wielkiej ideologii, że jest postacią tragiczną, bo chyba najtragiczniejsza w tym wszystkim nadal, wydaje mi się, jest Izabela. No ale to też jest, myślę, że ten film w ogóle rozpocznie trwającą już, ale teraz będziemy mieli przynajmniej drugie oblicze tego samego tytułu do możliwości odniesienia. Będziemy dużo dyskutowali na temat wolności obywatelskich, na temat praw kobiet do samostanowienia. To, co zostało nakreślone w naszym filmie, to jest jednak no taki gorzki obraz tamtych czasów.
2: Ale mimo wszystko ja mam jednak takie wrażenie, że tę wersję lalki ogląda się jak naprawdę dobrą sensację. Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się tego, że ekranizacja, no znowu dzieło narodowe i tak dalej.
3: Dobro.
2: Tak, dobro narodowe, że to jednak no, gdzieś tam może być takie trochę martyrologiczne, no bo tak trochę lubimy chyba w Polsce, nie? A tu się okazuje, że to jest naprawdę sensacyjna historia.
3: To jest wspaniała, sensacyjna historia i od samego początku Radek Drabik, producent naszego filmu, nie ukrywał, że będzie starał się zachęcić również tych, którzy w kinie po prostu szukają dobrej, wartkiej akcji. Mhm. I dzięki Bogu takie filmy powstają, ponieważ my to... kurczę, ze skrajności w skrajność w tym polskim kinie. Albo robimy coś iście całkowicie i bez wyjątku sensacyjnego i to jest oczywiście mniej lotne i szlachetne. Nie wiadomo czemu zostało zresztą tak nazwane, ponieważ na całym świecie kino gatunkowe jest bardzo mocnym i bardzo docenianym kinem. Kinem, które daje rozrywkę. Albo z drugiej strony robimy rzeczywiście kameralne filmy. Już przysłowiowo przyszło o tym mówić, że te czarno-białe, za długie i takie, w których mało się mówi, długie obrazy. No i wiadomo, i później te filmy dostają wszystkie nagrody, ale nikt nie chce przyjść do kina, żeby je obejrzeć, a te filmy sensacyjne, ponieważ wszyscy zdali sobie sprawę, że mogą już je robić, to często nie mają tak dobrej jakości jak kino amerykańskie, więc jeżeli mamy wydać te 40 czy 50 zł na bilet plus popcorn, idąc do kina, to zawsze wolimy wybrać Toma Cruise'a niż naszego rodzimego
2: Damięckiego.
3: Na przykład. I staramy się z tym walczyć. Ja ilekroć podchodzę teraz, a od 8 lat pracuję z wybitnym reżyserem i scenarzystą, czyli Cyprianem Oleńskim. Staramy się podchodzić do tego gatunku bardzo uczciwie i naprawdę nie odcinać kuponów. Zresztą to jest taki reżyser, który cały czas poszukuje i cały czas chce, żeby... Są oczekiwania zresztą od producentów zawsze w jego stronę, żeby wszystko, co kolejne robi, było jeszcze lepsze niż to, co zrobił do tej pory. A myślę, że te tytuły, czyli Furioza druga oraz Prosta sprawa, które wyreżyserował Cyprian, jakoś bronią się nadal. Więc my cały czas szukamy i cały czas odrabiamy pracę domową. Staramy się wykonać preprodukcję tak, jak powinna zostać wykonana. Przygotowujemy się do tego bardzo. No i teraz trzeba znaleźć jakiś złoty środek. I myślę, że ta lalka Maćka Kawalskiego to jest z jednej strony bardzo dobra przygoda, a z drugiej strony no, taki melodramat o dwójce ludzi pokazanych, bardzo skrajnych i bardzo namiętnych, ale pokazanych w bardzo też ważnym momencie dziejowym, zarówno dla świata, jak i Polski. Tutaj martyrologii aż tyle nie trzeba. Wszyscy wiemy, co, w jakim miejscu na mapie, a raczej gdzie na tej mapie się nie znajdowaliśmy, bo to jest koniec XIX wieku i dobrze wiemy, jaki jest ten background i wiedząc już to, zaczynamy się zastanawiać, co można było zrobić, żeby ta Polska znowu istniała. Ten temat jest poruszany, na szczęście. Tam jest bardzo ciekawa dyskusja na temat Polski, zawarta między wierszami. Jest wspaniały żywy obraz, który przedstawiamy. Marysia Dębska fantastycznie gra na fortepianie etiudę rewolucyjną, kiedy my udajemy obraz namalowany bodajże przez Grodkera, czy Już nie pamiętam dokładnie. Ale jest coś w tym, że opowiadamy o pięknych bohaterach w bardzo ważnym momencie. No i to jest zawsze, wydaje mi się, recepta na dobry tekst kultury. Wszystkie wielkie filmy to zawsze opowiadały o jakiejś bardzo ciekawej jednostce w momencie bardzo trudnych, dziejowych burz. Mhm.
2: Co poczułeś, jak dostałeś propozycję zagrania w Lalce?
3: Poczułem dużą radość i ten telefon od Radka Trabika, ponieważ to Radek do mnie zadzwonił bezpośrednio. Było dla mnie to był taki moment podniecający. Oczywiście próbowałem sobie jakoś w tym momencie, nie wiedząc, że takie są zakusy, jakoś zorganizować swoją pracę razem z moją agentką na nadchodzący czas, ale kiedy przyszła ta propozycja, to postaraliśmy się, żeby na 100% znaleźć na to miejsce, ponieważ wiedzieliśmy, że z jednej strony będzie to rzecz wielka, a z drugiej strony będzie to przede wszystkim w efekcie wielka, a z drugiej strony, że będzie to ciekawe, jak się dowiedziałem, że to będzie Starski, wiedziałem, że to będzie ciekawe zadanie aktorskie dla mnie.
2: Ale czy nie od razu dowiedziałeś się, że o Starskiego chodzi?
3: Najpierw zadzwonił Radek Drabik, a kiedy on zadzwonił, już wiedziałem, że chodzi o Lalkę, więc najpierw dozował mi to, a później powiedział o Starskim rzeczywiście.
2: Ale miałeś taką myśl, że może będziesz Wokulskim?
3: Nie, ponieważ już wszyscy wiedzieli, że Wokulskim będzie kto inny. To są takie momenty, kiedy serce zaczyna szybciej bić, ponieważ ja doceniam każdą współpracę. W zasadzie każdą. Jeżeli za każdym projektem przychodzi do mnie człowiek, który kocha to, co robi, kiedy stara mi się w pasjonujący sposób przedstawić ewentualną naszą wspólną pracę, to i ja po drugiej stronie czuję entuzjazm, to ja już wiem, że oczywiście formalnością jest zawsze przeczytanie scenariusza i trzeba

0: z audiobooków to było ponad 30 godzin, więc jak tę historię, która jest tak pojemna, przedstawić w takiej formie, która będzie do przyjęcia dla dzisiejszego, dość wybrednego właśnie i rozwydrzonego widza. Żeby opowiedzieć wszystko, ale żeby go nie znudzić, żeby było w miarę krótko, ale nie za krótko i odwrotnie. Także ja się cieszę za każdym razem, kiedy dzwoni do mnie ktoś, kto ma pomysł. I kiedy poznałem Maćka, to zdałem sobie sprawę, że on trzyma tę lalkę w garści, że on nie przeczytał jej wczoraj i że nie przeczytał jej jeden raz. A biorąc pod uwagę jego wyobraźni, poprzednie jego projekty, no to byłem pewien, że on nie odpuści. Mhm. I bardzo szybko znalazł dla mnie czas, mimo że tych postaci do sformatowania było tam bardzo wiele, ale ja się zadbałem o to, żeby się do niego dobić. I Maciek poświęcił mi ten czas. I to też było ciekawe, ponieważ Starski nie ma jakoś za wiele scen, więc biorąc pod uwagę, że jest dość znaczącym charakterem w całej tej historii, dość znaczącym klockiem w całej układance, to wiedziałem, że trzeba będzie go troszkę tak grubiej narysować. Mm-hmm. Co prawda ja się boję grubo, wolę pracować na niuansach, ale to już Maciek właśnie przyszedł mi w sukurs i mówi, że no nie, będzie ciebie za mało, a po montażu to w ogóle nie wiadomo, co z tego wszystkiego zostanie. Więc musimy być zero-jedynkowi, żeby nikt nie miał wątpliwości, że no ty jesteś po tej drugiej stronie, że najdalej jest ci do Wokulskiego ze wszystkich tych bohaterów, którzy się w tym filmie pojawiają. To była bardzo ciekawa podpowiedź i bardzo ciekawy trop. No i mam nadzieję, że się udało.
1: To jest ciekawe, co powiedziałeś, że nie lubisz jakby grać grubiej, tylko tak trochę mniej. Mhm. I tu na chwilę przejdę jednak do tej Furiozy. No bo tam mam wrażenie, że jednak postać jest narysowana bardzo grubą kreską.
0: Tak. Jest narysowana grubą kreską, dlatego Cyprian tak bardzo musiał ze mną na początku walczyć, żeby wprowadzić mnie w swój świat. Chociaż bardzo szybko z tej takiej potyczki, gdzie staliśmy naprzeciwko siebie, my zaczęliśmy walczyć, ale w jednej drużynie. I to było chyba dla mnie bardzo w ogóle formatujące już po tak długim okresie doświadczenia mojego zawodowego, takie formatujące wydarzenie. Ta Furioza pierwsza, ponieważ zdałem sobie sprawę, że mimo użycia grubego flamastra nadal można być w miarę realnym, prawdziwym i że nie można wszystkiego mierzyć własną miarą.
1: Rozmawiałam z kilkoma aktorami, którzy stwierdzili, że to super, że miałeś takie aktorskie zadanie przed sobą, że tak naprawdę aktorom nieczęsto zdarza się tak bardzo zmienić się do jakiejś roli. Czy ty też to tak postrzegasz, czy jednak masz takie poczucie, że no po prostu kolejne aktorskie zadanie?
0: O nie, na pewno nie było to kolejne zadanie aktorskie. To było coś, co postawiło moje życie do góry nogami. Kiedy sięgam pamięcią do momentu, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy Cyprian zaproponował mi tę rolę, to ja nawet nie miałem zielonego pojęcia, w co ja wchodzę. I to powoli zaczynało się przede mną pojawiać ten ogrom tej konstrukcji, jaką zacząłem tworzyć. Mhm. I to była taka praca bardzo wielowarstwowa. To nie było tak, że się budzisz i po prostu mówisz, jestem po szkole teatralnej, to ja umiem i to zrobię. Na szczęście robiliśmy to bardzo mocno technicznie również i mogłem korzystać z tego wszystkiego, czego się nauczyłem i nie musiałem koniecznie jakoś się tak wczuwać w tę rolę, bo rola była dość niebezpieczna. I gdybym tak całkowicie stanisławskim wszedł w tego bohatera, Strasbergiem, to mógłbym stamtąd nie wrócić. W drugiej części było jeszcze trudniej, dlatego że już wiedziałem, w kogo wchodzę i znajdowanie motywacji do tego, żeby znaleźć w sobie siłę po dość ciężkich doświadczeniach życiowych, które dzieliły

0: te dwa momenty przygotowywania pierwszej i drugiej Furiozy. Było mi bardzo ciężko już, ale jakoś się udało wejść i znowu wyjść, bo to nie jest zwykły bohater. Ale z drugiej strony nie byłbym sobą, gdybym się nie przyznał do czegoś, bo ja tak lubię tym, którzy słuchają, dać pełny obraz okoliczności, jak to u mnie wygląda. Było parę osób, które powiedziało, to nie ma przecież nic łatwiejszego niż nagle zagrać kogoś, kto jest tak daleki od ciebie samego. I coś w tym jest. Nie umiem tego dokładnie określić, nie umiem tego zdefiniować, ale jest coś takiego dziwnego w tym, że bardzo trudno gra się role bliskie tobie samemu, ponieważ łatwiej jest wykorzystywać to, co już wiesz, to, co już znasz i po prostu używać środków, z których umiesz korzystać. Więc jeżeli jesteś ambitnym człowiekiem, no to cały czas musisz na tej ziemi, którą już znasz, musisz szukać nowych dróg, ale w pewnym momencie te drogi się kończą, no bo ile razy można zagrać romantyczną miłość w oryginalny sposób, więc jest taka pokusa, że to może po prostu wykorzystam to, co już umiem, czyli ładnie się uśmiechnę, przecież to zawsze dobrze wygląda w kamerze, później pocałuję tak, jak potrafię, czyli zamknę oczy i pewnie ci wrażliwi pomyślą, Boże, jak on ją kocha, bo zamknął oczy. No i to jest takie prawdziwienie. A jak otworzę, to znaczy, że on coś knuje, nie? Albo jak się złapię z kimś na misia, to jak kamera zajdzie mnie z drugiej strony, to jak będę miał zamknięte oczy, to znaczy, że jestem szczery, a jak mam otwarte i coś myślę, to ta osoba, którą przytulam, myśli, Boże, jak on mnie kocha, a ja tak naprawdę jej nie kocham. No i to są też takie myki montażowe i tak dalej. No więc w pewnym momencie, kiedy dostajesz cały czas te same propozycje, to coraz trudniej jest znajdować nowe drogi, żeby dojść do tego bohatera. To jest bardzo trudne. I nagle dostajesz rolę, która działa całkowicie na zasadzie kontrastu, ale zarówno w kwestii przygotowywania roli postaci, bo ten bohater jest tak daleki ode mnie, jak czarny kolor od białego. To już trzeba, żeby przejść z czarnego do białego, trzeba przejść przez całą gamę kolorów, żeby w końcu skończyć na tym czarnym. To jest wielka droga. Ale jak ta droga jest tak długa i tak jasna do przejścia, no to w zasadzie co w tym trudnego? Po prostu widzisz, jaki jesteś, patrzysz w lustro i myślisz sobie, muszę dokładnie zrobić tak samo, tylko odwrotnie. Czyli zamiast uśmiechać się tak, jak potrafię, uśmiechać się zupełnie inaczej, albo działać na zasadzie zupełnego kontrastu. I jak jeszcze dodamy do tego, że reżyserowi się chce i nagle przychodzi i tworzy przed tobą całe uniwersum i nagle się okazuje, że ten koleś ma odpowiedź na każde twoje pytanie, a jak nie ma, to siadamy razem i po prostu dłubiemy i czas dla mnie ma nieograniczony. I dzwoni w nocy, ja do niego mogę zadzwonić w nocy. Później ja dostaję pierwszą wersję scenariusza i zajarany piszę sobie dziesiątki stron na temat mojego bohatera, wysyłam mu to, a on to bierze na warsztat od razu, a nie czeka do następnego dnia. Od razu to czyta i jeszcze tej samej nocy przysyła mi zmiany w scenariuszu, które wynikają z tego, że ja również wykonałem jakąś pracę. Tak samo było w kwestii później takiego jakby promowania filmu, czy dostarczania go widzom. Dużo łatwiej było, wydaje mi się, tej całej machinie PR-owej powiedzieć wprost, Mateusz Damiński w zupełnie innej roli, niż widzieliście go do tej pory.
1: To akurat była absolutna prawda.
0: I to był też kontrast, to był też taki kontrapunkt, który powodował, że tam nie było nic blisko, tam było wszystko daleko i ludzie siłą rzeczy, którzy oglądali wcześniej, na przykład serial Wow i dorastali ze mną, czy film Łowca Ostatnie Starcie, czy oglądali obie serie Matek, Żon i Kochanek, czy oglądali 40-latka 20 lat później, czy oglądali Przedwiośnie, czy te wszystkie seriale, w których później grałem. Ci ludzie, którzy jakoś byli już ze mną zaznajomieni z racji tego, że dorastałem razem z nimi, i byli potencjalnymi widzami naszej Furiozy, oni sobie pomyśleli, dobra, chętnie zobaczę tego chłopaka, który myślałem, że pokazał mi już wszystko. No i się okazywało nagle, że że ludzie, którzy myśleli, że wiedzą o mnie wszystko, nagle zostali zaskoczeni.
1: Że to jednak nie było wszystko, a jeszcze jest bardzo dużo do pokazania.
0: Tak. I to jest super.
1: Ale czy ty poczułeś jakiś związek z tą postacią, skoro tutaj potem była druga Furioza, serial?
0: No, siłą rzeczy musiałem pogrzebać tam bardzo głęboko w sobie i zadać sobie pytanie, czy... Bo tak wygląda praca aktora, że zawsze musi się skonfrontować z bohaterem, bez względu na to, czy jest podobny, czy jest jego zaprzeczeniem, ale te pytania, no, zwłaszcza przy tak jaskrawych zachowaniach, same się rzucają, prawda? Narzucają. To jest takie pytanie, no bo jak gram w takim serialu, nie wiem, romantycznym, no to jakie mogę sobie zadać pytania? Czy ja zwróciłbym na nią uwagę? Albo czy byłbym w stanie poświęcić się dla nie swojego dziecka, bo ona jest po poprzednim związku z dzieckiem i czy mój bohater byłby w stanie? I to są trudne zadania również, no ale jednak zadanie sobie takiego pytania, a pytania pod tytułem, czy byłbym w stanie zabić, czy byłbym w stanie zabić przyjaciela, czy byłbym w stanie zdradzić przyjaciela, czy byłbym w stanie zdradzić własne ideały, czy byłbym w stanie oszukiwać do cna nawet tych najbliższych, matkę, kobietę narzeczoną, którą kocham, dziewczynę, czy byłbym w stanie spojrzeć twarzą w twarz kobiecie, której męża i najukochańszego mężczyznę jej życia zamordowałem. No i to są już takie pytania, które troszkę wykraczają poza zwykłe życie, te obyczajowe. Czy taki właśnie serial o najzwyklejszym życiu. I wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jest że w każdym z nas istnieje jakaś taka pojemność do tego, żeby te wszystkie dobre i złe rzeczy robić. No i zaczynamy zadawać pytania, co się stało, że to się wydarzyło. Czy na to wpływ miała jakaś, nie wiem, jego dzieciństwo, coś jest. I zaczynamy grzebać w tym, zaczynamy tworzyć bohatera od zera, zaczynamy nakreślać jego okoliczności, w których przyszło mu żyć, wychowywać się. Trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytania, kim był jego ojciec, kim była matka. No to już każdy, kto liznął od troszeczkę psychologii, kto gdzieś na swojej drodze, będąc czytelnikiem, zetknął się z tekstami Freuda czy innych psychologów, czy na przykład był na psychoterapii. No i tutaj się zaczyna taka historia, że nagle się okazuje, że całe doświadczenie twoje życiowe, prywatne, osobiste może mieć wpływ na to, jak prawdziwego uda ci się stworzyć bohatera, który nawet z tobą ma niewiele wspólnego.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, że poruszasz ten wątek, bo jednak wydaje mi się, że wielu odbiorców filmu jednak postrzega pracę aktora trochę jako zabawę, tak? Że no jednak wcielacie się w inne postaci, możecie przeżyć wiele żyć, ale o tym właśnie takim ciężarze postaci, który jednak no czasem może właśnie nieść w postaci, w którą aktor musi się wcielić, no to chyba nie często się myśli.
0: Myślę, że się nie myśli. Po to również my staramy się jakby chronić też ten świat, żeby on nie był dla wszystkich tak bardzo otwarty. Ja nie potrzebuję żadnego klepania po plecach, ani głaskania mnie po głowie i mówienia mi, ojejku, jaki ty jesteś biedny, bo musiałeś tak poszwendać się w jakichś takich dziwnych rejonach własnej wrażliwości, bo to jest jakby moja sprawa. Ja również wykonuję ten zawód dlatego, że mam do tego predyspozycję oczywiście, ale również dlatego, że potrafię ciężko pracować. I czasami kusi nas wszystkich, żeby pokazać te szwy. Ja bardzo lubię zapraszać od czasu do czasu kogoś na plan filmowy, kto z tym planem filmowym nie był nigdy związany. Wielokrotnie już miałem tak, że ludzie, którzy na przykład wygrywali jakieś na aukcjach charytatywnych spotkanie na planie filmowym, nagle po 5 godzinach na tym planie mówią, że oni mają już dość, oni chcą już do domu. bo to przerosło ich oczekiwania, że oni nie wiedzieli, że to tak jest. A my siedzimy na planie czasami już 12 godzin. Jak dodamy do tego charakteryzację i lekką nadgodzinę i zdjęcie później tej charakteryzacji plus dojazdy, to jest niejednokrotnie na 24 godziny spędzam w domu te 6, kiedy jestem w domu i, no i najczęściej śpię, bo muszę odespać, a przez te 18 w zasadzie jestem cały czas związany z tym filmem, bo muszę dojechać na ten plan, przedzierzgnąć się w tego bohatera, zagrać te sceny, które są mi zadane, później zmyć z siebie bohatera za pomocą moich przyjaciół, dziewczyn z charakteryzacji i później wrócić do domu. Później jeszcze się leży w domu i czeka się, aż te emocje troszkę opadną.
1: Bo, aż głowa wyjdzie z pracy.
0: Bo to nawet nie o to chodzi, że ja bywam nieprofesjonalny. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że krew zupełnie inaczej ci dudni w żyłach. Jeżeli strzelasz przez 10 godzin z pistoletu i każde pociągnięcie za spust wywołuje w tobie całkowicie niezależną od ciebie reakcję, kiedy ta adrenalina zostanie wyrzucona ci do krwiobiegu, no to później naprawdę trudno jest z tego zejść. A rano o 6 trzeba być świeżym, jak po prostu skowronek z rana. No i to jest wszystko trudne. Już abstrahując od tego, że na planie jest bardzo często ciężko, bo również dużo pracy fizycznej musimy w pewne role włożyć, a ja to już u Cypriana ostatnio zawsze. Ale jest też cały ten okres preprodukcyjny. To jest naprawdę takie grzebanie w środku w bohaterze, żeby jak już wejdziesz na plan, żeby nie zaczynać od zera. To jest trochę jak z tym teatrem. Wychodzisz w przedstawieniu jako bohater do pierwszej sceny, musisz zrobić wszystko, żeby widz nie miał wątpliwości, że to nie jest ten pierwszy moment, kiedy ten bohater się rodzi. To jest bohater, który wchodzi na scenę. Mhm. To jest bohater, który ma 45 lat, przypuśćmy, i musisz zrobić tak, żeby ci ludzie po pierwszej scenie nie mieli wątpliwości, kim ten człowiek jest. Czyli musisz dobudować sobie do tego bohatera cały background, bo inaczej zachowuje się człowiek, który jest adwokatem, a inaczej zachowuje się człowiek, który jest księdzem. Inaczej gra się w butach kowbojskich, inaczej gra się na boso. Inaczej gra się człowieka zakochanego, a inaczej gra się człowieka sfrustrowanego i rozczarowanego. To jest wszystko to, czego nie pokazujemy po to, żeby oszukać ludzi, bo ci ludzie za to, że ich oszukujemy, nam płacą. Ale żeby to było prawdziwe kłamstwo i żeby to było działające na nich kłamstwo, żeby oni się natychmiast znaleźli w zupełnie innym świecie, my musimy dość dużo pracy temu poświęcić.
1: Czy na planie lalki charakteryzacja trwała bardzo długo?
0: Akurat w moim przypadku nie za długo. Doklejaliśmy baczki. Siadałem do dziewczyn i kręciliśmy loczki na takich papilotach i są sceny, w których mam wąsy, z tego co pamiętam, nie były moje prywatne, więc też je doklejaliśmy. Dużo więcej czasu poświęcałem na ubieranie się, to znaczy stosunkowo dużo więcej, bo zwykle ubieranie się to jest we wszystkich projektach jakieś 2 minuty i dużo dłużej się siedzi przy charakteryzacji. Tutaj stosunkowo względnie dłużej siedziałem niż w poprzednich projektach w kostiumach. To było super w ogóle, bo zanim założysz ten surdut na zewnątrz, to musisz najpierw założyć takie skarpetki. Później do tych skarpetek musisz podłączyć sobie jakieś tutaj takie coś, żeby to trzymało te skarpetki.
1: Aha.
0: Później zakłada się spodnie. Pod spodnie zakłada się taki specjalny takie coś, taką koszulę, do której się dokleja później kołnierzyk, dopasowuje. Później na to nakłada się kamizelkę, trzy częściowy garnitur. kamizelka powoduje, że zupełnie inaczej się chodzi. Kamizelka w tamtych czasach, pod koniec XIX wieku, była tym samym, co gorset dla kobiety. Mhm. Tylko ta kamizelka była u mężczyzn używana, to znaczy...
1: Postawa od razu prosta.
0: Spinałeś się od razu bardzo mocno, pierś była wypięta do przodu, brzuch był wciągnięty po to, żeby spodnie o numer za małe mimo wszystko weszły ci na tyłek. Później się to wszystko dopinało. Używało się czasami pięknych elementów dodatkowych, na przykład, nie wiem, były to szelki jakieś bardzo ładne, modne, angielskie. Dodatkowo zakładało się taki galstuk, który przepinało się na przykład jakąś spinką. No, dodatkowo były oczywiście do rękawów, do pięknych mankietów spinki. Na to zakładało się dopiero surdut. Człowiek już ledwo oddychał, nie wiedział, jak się nazywa. Mówił zupełnie innym, zmienionym głosem, dyszkantem, gdyż jego przepona była uwięziona w tym gorsecie, ale za to wyglądał pięknie. I bardzo lubię kino kostiumowe, ponieważ ono zawsze aktorowi bardzo ułatwia. To znaczy on już zmienia się w tego bohatera już na etapie zakładania ubrań i ta postawa, która jest wymuszona przez to ubranie, już powoduje, że ma się zupełnie inne pomysły na to, jak poprowadzić bohatera. Ten nos idzie troszeczkę do góry, a później świta ci w głowie, że się mówi, że ktoś ma zadarty nos, więc później się dowiadujesz, skąd to się wszystko bierze. Zupełnie inaczej się oddycha, zupełnie inaczej się biega na przykład w takim stroju, więc arystokraci przecież nie biegali, bo jakby pobiegali w tej z powrotem, to 3/4 by zeszło na zawały serca w tych ubraniach.
1: Albo ubrania by nie wytrzymały, jest też druga opcja.
0: Dokładnie tak i byłby skandal, prawda? Także to jest fantastyczna przygoda zawsze, kino kostiumowe. No ale też wyglądałem dość zabawnie w tych papilotach, wracając już do twojego pytania. Też mi to dawało takie ciekawe spojrzenie na bohatera z drugiej strony, bo żeby te papiloty się pojawiły, ten Starski też musiał je sobie rano robić. Więc podejrzewam, że on dokładnie wyglądał tak samo przed tamtym lustrem w tym 1880 roku, jak ja, Mateusz Damiński, wyglądałem przy stanowisku charakteryzatorek w Anno Domini 2025.
1: Ale to widzisz, to ja się dałam jednak oszukać, bo ja pomyślałam, że po prostu masz dłuższe włosy i one ci się naturalnie zakręciły.
0: Nie. Tam każdy...
1: Może jakieś kosmetyki lekko, ale...
0: Każdy dbał o ten wygląd, bo wygląd bardzo dużo mówił o człowieku i oczywiście teraz też tak jest, ale wydaje mi się, że dzisiaj w tym bardzo sportowym naszym świecie, gdzie nie przykładamy wagi do szczegółów, gdzie nie zwracamy uwagi na detale, gdzie za nic mamy sobie w takim powszechnym życiu rzeczy piękne, wyjątkowe, kiedy robimy wszystko, żeby było nam wygodnie. Sam jestem tego niestety ofiarą takiego myślenia i czasami myślę sobie, założę sobie coś innego, coś, co ma ładny guzik, coś, co ma ciekawy krój, ciekawszy niż to wszystko, co jesteśmy w stanie kupić po prostu w każdej galerii handlowej za niewielkie pieniądze. Te moje doświadczenia z kinem kostiumowym są zawsze takie same. Ja po prostu bardzo to doceniam. Ta ostatnia przygoda z Piekłem Kobiet też była dla mnie wyjątkowo ciekawa, dlatego że z kolei tam trafiłem do czasów przeze mnie ukochanych, czyli do tego dwudziestolecia międzywojennego. Ale tam z kolei odkrywaliśmy przed widzami brud tego czasu, zarówno w formie, jak i treści. Także też cieszę się z tamtego doświadczenia, ale i Przedwiośnie oczywiście, czy film pod tytułem Córka kapitana, gdzie grałem oficera armii carskiej w służbie Katarzyny II, mając 17 lat i chodząc z 20 borzojami na smyczach, na spacer w zaspach minus 30-stopniowej z stopniowych przedmieść Moskwy.
1: Ale czy to jest tak, że te filmy kostiumowe znajdują cię same, czy jednak trochę im pomagasz, żeby znalazły ciebie?
0: Wydaje mi się, że to było troszkę takie kopiuj wklej przez jakiś czas. To znaczy, raz udało mi się zagrać rzeczywiście w tamtym historycznym projekcie. Później ktoś gdzieś to zobaczył. Przede wszystkim to moje życie odmieniło się bardzo i nabrało tempa zawodowe, kiedy Filip Bajon postanowił, że to ja zagram Cezarego Barykę. No i tam rzeczywiście ten wachlarz różnych moich twarzy, który został pokazany w tym filmie, dał taką innym twórcom, reżyserom tam dał taką prostą odpowiedź, taką paletę. Oni mogli sobie, a on tak wygląda w kostiumie z epoki, a tak wygląda w mundurze mu dobrze mu w tym mundurze, to może mundur. Później kolejnym takim filmem dla mnie bardzo ważnym było oczywiście Jutro idziemy do kina w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Jest w ogóle cudowny film, ponieważ to jest taki film, który łączy wszystkie stany i jest tak wiele ludzi w różnym wieku, z różnych miejsc w Polsce i w ogóle na świecie, z tak różnych dziedzin, które są, nie wiem, solą życia tych ludzi, nie wiem, adwokaci, jakiś pan hydraulik, który mówi dokładnie to samo, co pani nauczycielka oraz jej córka, którą prowadzi akurat do szkoły. I to było takie super przez lata, odkąd powstał ten film, że za każdym razem, kiedy jest pokazywany po raz kolejny w telewizji, on wywołuje wśród bardzo wielu ludzi te same emocje. Taka pani kiedyś podeszła do mnie na ulicy, mówi, mogę pana przytulić? Ja mówię, tak, a o co chodzi? A ona mówi, bo oglądałam Jutro idziemy do kina i tak było mi bardzo przykro. I miałam syna w pana wieku, mam syna w pana wieku i pomyślałam sobie, co by było, gdyby musiał. Ale też miałam dziadka, który to właśnie był panem. I jak będę miała wnuki, będę chciała, żeby obejrzały ten film, dlatego że ten film jest dla nas wszystkich, jest przestrogą, jest piękny, jest filmem o miłości, a poza tym pięknie wyglądał pan w mundurze, no więc wszystko dostałem od tej pani. I tak ludzie reagują na ten film.
1: A czy tak dajesz się ludziom przytulać na ulicy?
0: Rzadko. Rzadko, ale ostatnio coraz częściej zbijam zaciśnięte pięści z ludźmi na ulicy, ponieważ już wystawiają je do mnie i chcą, żeby Golden im zbił pionę. To jest ciekawe. Staram się też bardzo dbać o to, żeby cały czas się zmieniać, a przede wszystkim dbać o mojego widza. Tak jak już powiedziałem na początku naszej rozmowy, zdarzają się tacy, którzy pamiętają jeszcze wow. I to byli ludzie w moim wieku, którzy dorastali razem ze mną i ten świat, który pokazaliśmy w tym serialu zrobionym dla Telewizji Polskiej w 91 roku, on był dla nich atrakcyjny, ponieważ to były jeszcze czasy, kiedy w Polsce nie było niczego, a na pewno nie internetu i nie bankomatów. A myśmy już w naszym serialu to wszystko pokazywali, więc ludzie dorastają ze mną. No, ale gdybym tak szedł tylko i wyłącznie w tym kierunku i starał się sprostać temu swojemu pokoleniu, no to mogłoby się to dość szybko skończyć. Także każdy casting do filmu dla dzieciaków jest dla mnie zawsze taką ogromną radością, ponieważ sam mam dzieci. No i odkąd je mam, to staram się pamiętać również o tych najmłodszych, więc nie reżyseruję sobie sam filmów, nie produkuję ich i nie mogę sobie wymyślić, jaką rolę bym chciał zagrać, ponieważ nie mam na to czasu, ale tak jak powiedziałem, każde zdjęcia próbne, gdzie jestem zaproszony, robię wszystko, żeby było ok, żeby dać z siebie wszystko. Ostatnim takim rzeczywiście projektem, który bardzo dał dużo radości mnie i całej mojej rodzinie, był Pies, który jeździł koleją i tak bardzo się cieszę, że zagrałem w tym filmie, ponieważ zdarza się, że idzie cała rodzina i idzie babcia i mówi, że ja to pana pamiętam z matek, żon i kochanek. Idzie młody chłopak, który zbija mi pionę jako Goldenowi. Jest matka, która przytula mnie właśnie, za jutro idziemy do kina. Ale jest też ta najmłodsza w rodzinie, która ma 7-8 lat. Wtedy mama się nad nią nachyla i mówi, a widzisz, to jest ten pan z psa, który jeździł koleją.
1: Brzmi to bardzo uroczo. Ale też myślę sobie o tym, gdy wychowujesz się w rodzinie aktorskiej, to dostajesz też od rodziny uwagi co do swojej pracy? Czy nie rozmawiacie na tematy aktorskie? Tak się chyba nie da.
0: Tato zawsze mi mówił jedno, że nie można kłamać w postaci. I zdarzyło mi się parę razy, że widziałem, jak się krzywi i tak, nie uwierzyłem. To znaczy, że źle. A poza tym bardzo mnie teraz śmiesza, że ja nigdy, jak byłem młodszy, jak nie wiedziałem, co zagrać, to tak, państwo tego nie widzą, tak zęby zaciskałem. Ja mam taki lekki bruksizm, więc przy zaciśniętych zębach pojawiają mi się tak mięśnie na policzkach. I mój tata, jak to widział przed kamerą, że jest na mnie kamera skierowana, na przykład w trakcie dialogu i ja nic nie odpowiadam, tylko mam coś, zareagowałem, a tam się pojawiają te zaciśnięte moje mięśnie, to tata mówił, no widzę, że nie wiedziałeś, co zagrać. I wydawało ci się, że jak tak zaciśniesz te zęby, to wszystko wyjdzie. Nic nie wyszło, wyszło jak zwykle do dupy. W przypadkach, kiedy zaciskam zęby. I zacząłem unikać tego tak zwanego wyrazu aktorskiego. To mi się wydawało zawsze takie super męskie, że Brad Pitt też tak robi. No ale później się chyba jednak okazywało, że nawet Brad Pitt, jak to robi, to po prostu myśli sobie, zrobię tak i to będzie wyglądało, jakbym myślał na przykład, albo jakbym kochał, albo jakbym nienawidził. Jednak uważam, że dużo większą moc mają nie mięśnie na policzkach, ale jednak oczy, więc staram się jednak od tamtego czasu, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest jakaś taka proteza. Jak nie wiem, co zagrać, staram się przed sceną pomyśleć o tym, co w danej scenie byłoby odpowiednie dla mojego bohatera, który nic nie mówi, i staram się zastanowić, o czym myśli. Mhm. Co analizuje. Nie żeby pokazać, że analizuje, tylko naprawdę zastanowić się, nad czym bohater się zastanawia. I to widać w oczach wtedy. Ja miałem wielokrotnie dowód na to, kiedy Cyprian mi mówił, zobacz, tutaj jesteś bez sensu, o nie myślisz o niczym, a tutaj jest ten dubel, kiedy postaraliśmy się przed ujęciem dogadać i wtedy wystarczyło przypomnieć sobie inne sceny, na przykład z tego filmu, albo to, co zdarzyło się poza jego kulisami, poza sceną, za kulisami, to, co kiedy sobie pisaliśmy, że on zrobił to, ale nie możemy tego włożyć do filmu, albo że z mamą tego i tego dnia był gdzieś tam i się zawiódł, albo że jego ojciec wrócił do domu pijany i to był ten kolejny raz, kiedy twój bohater zobaczył, jak wygląda prawdziwe życie, to może to, o tym pomyśl, to sobie przypomnij, mimo że to się nigdy nie wydarzyło. I to działa, wiesz? To jest niesamowite, że ten wzrok nie jest wtedy pusty i nie trzeba wspierać się zaciśniętymi szczękami, żeby w tych oczach było coś więcej.
1: Choć z drugiej strony chyba te zaciśnięte szczęki w Furiozie przydawały się.
0: Tak, ale to nie było związane z moją bezmyślnością, a raczej z tym, czym emanował ten bohater. Ja go całego zbudowałem na spięciu. I tam nie były tylko te mięśnie spięte. Tam były takie momenty, że mój bohater nie miał żadnego nienapiętego mięśnia w sobie i emanował tym na maksa. Na maksa. Czy on bił, czy kochał, czy tańczył, czy jechał samochodem. Był jak napięty, jak struna od fortepianu. Dlatego też takim dużym wyzwaniem było nagranie tego bohatera, stworzenie tego bohatera, ponieważ ja mimo wszystko bardzo dużo już w życiu swoim odpuszczam, a ten facet nie odpuszczał nigdy.
1: Chciałam jeszcze zapytać cię o to, że jednak mam takie skojarzenie trochę o psie, który jeździł koleją, przedwiośnie, teraz lalka. Czy ty zamierzasz być bohaterem lektur szkolnych?
0: O, to ciekawe. Nie, wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony to jest zawsze taka obietnica sukcesu. Oczywiście trzeba biorąc na warsztat dany tekst, trzeba się bardzo postarać, żeby tego nie schrzanić, bo im lepszy jest tekst, tym większa odpowiedzialność na nas wszystkich ciąży, żeby nie odcinać kuponów i nie zepsuć tego tekstu. Z drugiej strony wiadomo, że dużo łatwiej promuje się później tego typu projekty, które już gdzieś komuś w głowie się pojawiły. To jest tak jak z tymi znanymi piosenkami. Wszyscy je lubimy dlatego, że już je znamy.
1: Tak.
0: Oczywiście, zanim będą znane, musimy zrobić wszystko, żeby się nam spodobały. A w przypadku takich tekstów jak Przedwiośnie, czy Pies, który jeździł koleją oraz Lalka, no to mamy ten feedback jako twórcy, czyli jesteśmy pewni, że jest niewiele ludzi, którzy nie dotknęliby tego tekstu źródłowego. No, biednym psem, który jeździł koleją, katowani byliśmy jako dzieci, wyciskano z nas pierwsze świadome łzy, świadome w obcowaniu z literaturą. No i to była dla mnie zawsze wielka trauma i cieszę się, że my w naszym psie, który jeździł koleją, o psie, który jeździł koleją, pokazaliśmy wzruszenie i emocje, ale nie dlatego, że umiera pies, tylko że ratujemy dziecko. Jeżeli chodzi o Przedwiośnie, no to jest taka sztandarowa powieść, którą wykorzystuje każdy, kto przystępuje do matury. I odkąd sam pisałem maturę, zawsze śledziłem pytania maturalne i robię to od 25 lat już w tej chwili. I za każdym razem jest to samo. Zawsze znajdzie się temat, w który Przedwiośnie można wtłoczyć. Dlatego jest to bardzo wyjątkowa powieść. Już nie mówiąc o Lalce, która jest naprawdę dziełem wybitnym. Z jednej strony są bardzo duże oczekiwania widzów, ponieważ każdy ma swój pomysł na Lalkę i każdy ma swoją interpretację tej powieści. A z drugiej strony jest to taka jednak duża obietnica i feedback, że dla producentów, co najmniej dla producentów, że no będą chcieli ci ludzie skonfrontować własną wizję z tym, co my im zaproponowaliśmy. Ja mam głęboką nadzieję, że po obejrzeniu Lalki Maćka Kowalskiego i Radka Drabika, jednak Wokulski od tego momentu będzie miał już twarz Marcina Dorocińskiego, który jest wybitny w tej roli.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam, bo też wyszłam z tego pokazu taka bardzo roztrzęsiona tą postacią.
0: Ja mam wrażenie, że po premierze Marcin gdzieś uciekł, ale tylko po to, żeby nikt nie chciał go przytulić, bo myślę, że przytulić go chcieli po zobaczeniu tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Każdy chciał go przytulić mocno i powiedzieć, że mu bardzo współczuję.
1: Czy ty myślisz, że, bo oczywiście teraz już zaczęła się narodowa dyskusja, więc czy myślisz, że to jest Lalka, którą można obejrzeć zamiast przeczytać?
0: O nie, oczywiście, że nie, ale myślę, że to jest wspaniałe preludium do tego dla wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zastanawiają się, czy w ogóle książki do czegokolwiek jeszcze są potrzebne, bo niestety w takich czasach żyjemy. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, no ale niestety patrząc na statystyki, najchętniej młodzi ludzie niczego by nie czytali. Ja myślę, że to jest właśnie ta powieść. Nie przerażajcie się tym, że ma ponad 600 stron, czy 700, w zależności od wydania. Myślę, że to będzie takie preludium właśnie. Obejrzyjcie sobie film oczywiście, ale później przeczytajcie książkę. Zobaczcie, jak wiele głębokości jest w tej powieści. My oczywiście proponujemy wam wszystkim jakiś wyimek. To jest ogromna praca reżysera, montażysty, żeby tak skonstruować tę Lalkę, żeby nie była za długa do kina, ale również, żeby nie była zbyt krótka i zbyt taka, nie wiem, teaserowa. Nie ma nic gorszego niż zrobienie lepszej zapowiedzi filmu niż samego filmu. Także myślę, że w przypadku Lalki jest to wyważone, ale pamiętajcie, młodzi, zwłaszcza młodzi, w tej powieści kryje się po prostu cały świat i my pokazaliśmy wam tylko fragment tego świata. Bardzo atrakcyjny i bardzo kolorowy sposób. Jest tam mnóstwo przygody. U nas w filmie wspaniała, bardzo, bardzo namiętna ta miłość. To uczucie jest wielkie. Ale w książce jest jeszcze tego więcej. Więc zachęcam was bardzo serdecznie, żeby zaraz po tym, jak obejrzycie film, żebyście ściągnęli, mam nadzieję, z półki waszych rodziców tę książkę, ponieważ wydaje mi się, że Lalka powinna być w każdym polskim domu. I zobaczcie, czy to, co przeczytacie, będzie odpowiadało temu, co zobaczyliście na ekranie. Każdy z was ma prawo do własnej interpretacji tej powieści. Nasza propozycja jest jedynie propozycją. My widzieliśmy to w taki sposób, a wy?
1: A zachęcał was Kazimierz Starski.
0: Kazio dla bogatych wdów.
1: Mateusz Damięcki był dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

budynku ogień płoń, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie odrażający dra. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający dra.

0: Obyvateli dvoch.
1: Vezmi vejce i buh buh. Obyvateli dvoch.
0: Dvoch. V palenisku ich zakopiem, pójdę v kacpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą w łą zaś popieś się łasą na pieszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją...

0: Pną duszę ofiar dwu, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Tylko jak przesiedź.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się z nim.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się z nim.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
2: Autopromocja.

Just, just we two. Heads up, through. I love you. And you love me.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej

Wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmiecha, żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kry

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.